0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: 6 na zegarze, to czas na wiadomości oczywiście w Radiu Sochaczew. Już teraz.
1: "21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
2: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji."
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zebrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
2: "Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej."
1: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
4: "To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej, i wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów."
1: Na szczęście nie ma większych podtopień domów. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
5: "Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany."
1: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu Jan Englert.
6: "Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował."
1: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Sport. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w 3. rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej także w 3. rundzie odpadła Magdalena Franka. Już na 1. udział zakończyła grę Magda Linet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Parry.
3: Pogoda.
7: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 14 stopni to może nie jest najwyższy wynik, ale też nie ma jakiegoś mrozu. Temperatura odczuwalna mniej więcej na tym samym poziomie. Wiatr do 20 km na godzinę. Popadało i te przelotne deszcze będą wracać, pojawiać się i znikać, moi drodzy. Mogą występować nawet przed południem jeszcze. Maksymalnie dzisiaj 20 stopni w Sochaczewie, choć temperatura odczuwalna będzie oczywiście niższa. W nocy od 12 do 14 chłodniej, o poranku 11 kresek na plusie, więc faktycznie w porównaniu z ostatnimi gorącymi dniami to ta temperatura będzie robiła wrażenie. Co do opadów, to zostają z nami one do soboty. Temperatury od 20 właśnie do 26 stopni. Piątek najcieplejszy, ale weekend też niczego sobie, chociaż mam nadzieję, że te piątkowe i sobotnie zapowiedzi deszczowych momentów, że tak powiem, bo nie będzie padać ciągle, ale będą występować mrzawki, jednak ustąpią, tak żebyśmy mogli w spokoju cieszyć się WSC Festiwalem na świeżym powietrzu w amfiteatrze. Nieco słońca na niebie w przyszłym tygodniu.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 94,9 FM.
3: Dzień dobry lato.
0: 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry lato, dzień dobry słuchacze Radia Sochaczew. Powiem wam, że dzisiaj 18 sierpnia. Trochę jestem zdziwiony, bo żadnych świąt okolicznościowych nie ma w kalendarzu, co oznacza prostą rzecz, że nawet i kalendarz czasem musi odetchnąć. A ja was zapraszam na kawkę. Ja idę robić swoją, to znaczy woda się zagotowała, więc trzeba kawkę ustrzelić sobie. No i kawka przy najlepszej muzyce oczywiście. Shakin' Stevens, Magnetic, czyli Debiusa, za moment znany utwór, Patty Ryan, Dawid Kwiatkowski, Black Box, Drenched, to wszystko na sam początek naszego muzycznego spotkania. Będą ciekawostki muzyczne, kalendarium oczywiście będzie, porozmawiamy sobie na temat pamiątek wakacyjnych, porozmawiamy sobie na temat tego, co się dzieje w naszym pięknym regionie i będę was zachęcał cały czas do odpoczynku, do aktywności, do robienia czegoś fajnego dla siebie, bo wakacje cały czas trwają. Jak nie wakacje, to te dni dłuższe, które też kuszą, by je mądrze gospodarować. No, zaczynamy!

13 minut po godzinie 6 tu radio. Słuchacze, w mojej drodze, we wtorkowy poranek i Patty Ryan, I don't wanna lose you tonight. Za moment kartka z kalendarza. Wcześniej jeszcze Dawid Kwiatkowski się pojawi. Proste. Z utworem proste. No to proste.

0: No i wszystko jasne, moi drodzy. 20 minut minęło od 6. Proste z Dawidem Kwiatkowskim, a teraz kalendarium z Bartkiem Staniaszkiem. Taki mały żarcik poranny. Ale do rzeczy. 1409 rok, dokładnie 18 sierpnia. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Wojska krzyżackie zdobyły i spaliły zamek w Dobrzyniu nad Wisłą. W 1732 zakończył się pierwszy kampament na terenach Rzeczypospolitej, który odbywał się od 31 lipca na polach czernojakowskich i królikarni pod Warszawą. W manewrach wzięła udział część wojsk polskich i litewskich oraz grenadierów saskich. W 1881 roku Henryk Sienkiewicz poślubił Marię Szetkiewiczównę. W 1925 spółka Polskie Radio otrzymała monopolistyczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce. W 1969 roku Jimi Hendrix wystąpił na festiwalu Woodstock, a w 2021 właśnie 18 sierpnia Cezary Kulesza został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, lato.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 28 minut do godziny 7. Małe zadanie za moment trafi na Was w mediach społecznościowych. Dzisiaj będziemy się bawić w zwiedzanie, w podróże, planowanie atrakcji, bądź po prostu wymienianie tych, które doskonale znamy. Będzie zabawa, będą polecajki też związane z naszym regionem, z naszym miejscem zamieszkania, dlatego, że tutaj jest co zobaczyć i co najważniejsze, jest co robić. Za moment też zerkniemy do internetu na tusłuchacze.pl, będzie też kwiat jabłoni, a swoją drogą o jabłkach też porozmawiamy w kontekście wielkiego artysty, który odwiedzi Sochaczew i to jest potwierdzone, moi drodzy, co do WSC Festiwalu. Miał kłopoty z chodzeniem, miał pewien wypadek sceniczny, ale znamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, które Wam także przedstawimy.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Ach, moi drodzy, 25 minut do godziny 7. Kwiat jabłoni było, minęło i teraz odliczamy do WSC Festiwalu i ni to się człowiek obejrzy, ni to mrugnie i zaraz będziemy mówić, ach, było, minęło i odliczać do kolejnego. Ale taka kolej rzeczy, moi drodzy, a z racji tego, że jesteśmy przed festiwalem, to i festiwalowe informacje u nas w Radiu Sochaczew będą się obowiązkowo pojawiać. Była pewna sprawa związana z sytuacją z Kolima. Z Kolim imprezował, tańczył, bawił się, koncertował i to w wielu fajnych miejscach. No i podczas jednego z ostatnich koncertów niestety rypnął ze sceny. Może nie jakoś bardzo, ale na tyle poważnie, że nogę trzeba było unieruchomić i coś tam ze stawem skokowym się stało. Były obawy związane z tym, czy koncert ogłoszony w Sochaczewie na WSC Festiwalu w związku z niedzielą się odbędzie. Ale dobre informacje przedstawiła agencja właśnie współpracująca ze Skolimem, z którą się skontaktowaliśmy i potwierdzili nam, że koncert oczywiście się odbędzie, a do tego pojawiła się zapowiedź koncertowa Skolima właśnie w mediach społecznościowych odnośnie niedzieli i będzie Śrem plener 11.30, Sierakowice koło Skierniewic plener, koło Chełmna będzie grał plener, w Sochaczewie zagra plener i w Krzywdzie zagra plener, więc gra. I to jest najważniejsza informacja, że line-up pełen, artysta też w formie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Trwa teraz dokładnie do godziny 7. WSC Festiwal bezpłatny dzięki partnerom. To jest tytuł artykułu na tusochacze.pl w związku z konferencją, która odbyła się właśnie poprzedzającą tę imprezę, na którą wszyscy czekamy i którą doskonale wszyscy znamy. No i w związku z tym tak się zastanawiam, że fajnie korzysta się właśnie z tego typu eventów, zwłaszcza, że w sezonie letnim mamy wiele imprez, jak Dni Miasta, jak różnego rodzaju koncerty plenerowe w wielu gminach, w wielu miejscach, w wielu powiatach naszego regionu, ale poza Dniami Sochaczewa oczywiście właśnie mamy Disco Bzurę czy WSC Festiwal i wszyscy ci, którzy kładą rękę na pokład, dołączają się do tego pakietu osób i instytucji, które organizują to wydarzenie, robią wspaniałą robotę i wszystkim tym, którzy dokładają cegiełkę do tego, byśmy wspólnie mogli się bawić, należą się wielkie brawa. To, co szczególnie istotne, WSC Festiwal to wydarzenie całkowicie bezpłatne. To jedna z najważniejszych idei, która przyświecała nam od początku, mówi Jakub Ograska z Urzędu Miasta podczas konferencji poświęconej w dużej mierze podziękowaniom partnerom za wsparcie organizacji imprezy. O tym przeczytacie na tusochacze.pl.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: 4 minuty do 7 za moment wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
9: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 7:00.
10: OSP Mokas z nowym nabytkiem to pierwszy taki sprzęt w gminie Sochaczew i drugi w powiecie. Wkrótce w Wyszogrodzie odbędzie się Puchar Wisły. Rozmawiamy z organizatorem. W tym serwisie także informacje z Błonia. Ruszył remont kładek na rzece Rokitnica. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. OSP Mokas ma powody do radości. Jednostka dzięki zaangażowaniu strażaków i lokalnej społeczności zakupiła dron. Podczas sesji Rady Gminy Sochaczew zaprezentowała nowy nabytek.
11: Dron jest nowoczesnym sprzętem, który wspaniale wzmocni gotowość operacyjną. Daje zupełnie nowe, lepsze możliwości prowadzenia działań ratowniczych i wspaniale wzmacnia bezpieczeństwo regionu. To jest bardzo piękne i ważne, ponieważ udało nam się pozyskać środki w zbiórce za pośrednictwem Się Pomaga. Trwało to prawie 2 lata. Dzięki wsparciu tak naprawdę ludności lokalnej, przedsiębiorców, nas strażaków udało się te środki pozyskać i zakupić sprzęt.
10: Mówiła prezes OSP Mokas Joanna Lisowska. Dron ma szeroki wachlarz możliwości. Do czego będzie wykorzystywany?
11: Do poszukiwań, do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych tam, gdzie normalny sprzęt ani druhowie nie mogą dotrzeć. Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną.
10: To pierwszy dron w gminie Sochaczew i drugi po OSP Budki Piaseckie w powiecie. Urządzenie może działać w zadymieniu, mgle i deszczu. Kilku strażaków zostało już przeszkolonych z użycia drona, ale szkolenia trzeba jeszcze pogłębić. Koszt jest niebagatelny, 3,5 tysiąca za osobę. Jednostka znów liczy na życzliwość społeczności lokalnej.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: 22 sierpnia w Wyszogrodzie odbędzie się 17. edycja Pucharu Wisły. To największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. Impreza stale zyskuje na popularności, mówi Rafał Choro, prezes koła wędkarskiego SUM54 i organizator zawodów.
12: Zaczęło się od kilku zawodników, później przez kolejne lata troszeczkę przybywało, było kilkanaście, aż do dzisiaj, gdzie mamy tych zawodników praktycznie do 120. Od 5 lat przekraczamy tą liczbę magiczną 100. Zawodnicy przyjeżdżają na tą imprezę z całej Polski, ze wszystkich praktycznie największych miast, począwszy od Rzeszowa, Białystok, Radom, z Bydgoszczy i mamy też właśnie naszego takiego przyjaciela koła, Łukasza, który na tą imprezę specjalnie przyjeżdża, przylatuje ze Szkocji od kilku lat.
10: Zapisy są już zakończone. Tu ważna informacja dla miłośników wędkowania. Miejscem zawodów jest rzeka Wisła wraz z połączonymi z nią trwale starorzeczami. Organizatorzy proszą innych wędkarzy o niezajmowanie miejsc w dniu zawodów. I jeszcze informacja z Błonia. Rozpoczął się remont 2 kładek na Rokitnicy zlokalizowanych pomiędzy ulicami Mickiewicza i Legionów. Realizacja zadania ma na celu poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego ciągu komunikacyjnego. W związku z prowadzonymi robotami błoński ratusz prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prac oraz stosowanie się do ewentualnego oznakowania.
13: Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
14: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
15: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
13: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grat wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
16: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
13: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat.
0: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A w pogodzie, moi drodzy, psikus goni psikus, a dokładniej deszcz goni deszcz, dlatego że w tym tygodniu tych przelotnych opadów będziemy mieć troszeczkę, co nie znaczy, że będzie padało cały czas, ale padać może. Padać też może przed południem dzisiaj. Na termometrze w tym momencie mamy jakieś 15 stopni, maksymalnie dzisiaj 2 dychy, czyli temperatura odczuwalna na poziomie może 17-18. Chmury z nami zostaną do wieczora, 13-14 stopni w nocy, 11 o poranku. To będą te chłodniejsze momenty, a do tego wszystkiego jeszcze perspektywa całego tygodnia z przelotnymi opadami deszczu. 21 stopni jutro, do 26 w piątek, do 23 w weekend. Sobota z opadami deszczu, niedziela raczej spokojniejsza, poniedziałek słoneczny, ale to wszystko dynamicznie może się zmieniać, wiadomo.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, lato!
1: 94,9 FM.
9: 7 minut minęło od godziny 7. Dzień dobry, wtorkowy dzień dobry na falach radia Sochaczew, moi drodzy. Blondy już teraz, a za moment w hicie dnia bardzo fajny kawałek z mocą.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. W hicie dnia, kwadrans po siódmej w Radio Słuchacze właśnie dziś we wtorek. I co ciekawe, artysta był ikoną lat 80. dzięki temu numerowi, ale co ciekawe, kilka lat temu utwór zyskał drugie życie i Rick Astley znowu koncertuje i gra ten kawałek i to głośno.

0: 21 minut minęło od godziny 7. Lor, moi drodzy, mam dobre informacje. W końcu po tygodniach posuchy, bez informacji, co tam się dzieje w klubie, mamy światełko w tunelu. Orlen Orkan Sochaczew żyje w mediach społecznościowych i pojawił się ważny komunikat związany z najbliższym meczem. Tęskniliśmy, cieszę się, że drużyna wraca na Marakanę. Za moment o tym, kiedy ruszy sezon Ekstraligi Rugby 2026-2027. A będę miał dobrą informację dla wszystkich miłośników sportu, kibiców, no, związaną z najbliższym weekendem. Także szczegóły w Radiu Sochaczew za moment.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni.

0: oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 29 minut do godziny 8, moi drodzy, wracamy na Marakanę. Taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Orlen Orkana Sochaczew, czyli naszych rugbistów. I to jest świetna informacja, bo tak jakoś cicho było w ostatnich dniach, a teraz będzie głośno, zwłaszcza, że do meczu czasu coraz mniej. Zresztą o Orkanie będziemy rozmawiać sobie w jutrzejszym magazynie sportowym. Zresztą na razie więcej nie zdradzę, ale sztab trenerski między innymi zagości. A do tego wszystkiego jeszcze zapowiedź rywala, bo przecież gramy z Lechią Gdańsk. No i sezon Ekstraligi Rugby 2026-27 rozpoczniemy w niedzielę o godzinie 13:30 na stadionie miejskim w Sochaczewie oczywiście. Także niedziela, godzina 13:30, pierwszy mecz nowego sezonu. Ciekawy mecz. Zobaczymy, kogo do dyspozycji będą mieli trenerzy, no i jak to wszystko będzie wyglądać. Trzymamy mocno kciuki za przygotowania drużyny, która już odlicza dni do właśnie niedzielnego spotkania. Także niedziela, godzina 13:30, moi drodzy, stadion miejski w Sochaczewie, Warszawska 80, Orlen Orkan Sochaczew, Lechia Gdańsk.
1: Radio Sochaczew.

Dzień dobry, lato!

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A w centrum Sochaczewa ruch dość spory. Więcej aut na Warszawskiej, co zresztą nie dziwi. Wzdłuż Alei 600-lecia pojedziecie wolniej. W Trojanowie i na tych wylotówkach właśnie 92 i 50 z Sochaczewa. Tutaj samochodów najwięcej zdecydowanie. Sama obwodnica dość przejezdna, północne rejony i zachodnie też. Droga do Łowicza, czy dojazd do Sannik, czy północne rejony przez Młodzieszyn. Tutaj wszędzie ruch odbywa się płynnie, natomiast jeśli chodzi o A2, samochodów sporo, 92 i 580, czyli te odcinki prowadzone do stolicy, także oblegane przez kierowców. Wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowieckie, a jeżeli chodzi o 580, to wyłącznie przez Leszno i Stare Babice. Jeśli natraficie na utrudnienia, dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklam.

0: rozumiem.
1: 10 minut do godziny 8, moi drodzy, a w niedzielę wieczorem mieliśmy fantastyczną okazję do obcowania z muzyką, kulturą i sztuką. Jak napisał zresztą sam burmistrz Daniel Janiak, na zakończenie wyjątkowego weekendu w Sochaczewskim Amfiteatrze wybrzmiało oratorium poświęcone świętemu Maksymilianowi Marii Kolbemu, będące dziękczynieniem za jego życie. Chór i orkiestra pod dyrekcją ojca Andrzeja Sąsiadka zabrały publiczność w niezwykłą, wzruszającą podróż pełną muzyki i emocji. No i doskonale wiecie, że jeśli nie obca wam jest gmina Teresin, no to tam dokładnie działa zespół Miriam, właśnie z ojcem Andrzejem Sąsiadkiem. No i w Bazylice Mniejszej w Niepokalanowie, czy to podczas Świąt Wielkiej Nocy, czy przy większych okazjach, jesteście w stanie posłuchać właśnie tego wzbogacania muzycznego wszelkich uroczystości. Natomiast tutaj fantastyczna sprawa, wielki koncert, zresztą wzbogacono wielu muzyków, także cieszę się, że publiczność licznie dopisała i było czego posłuchać.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: No i taki apel do was i zachęta, jeżeli tylko tego typu darmowe wydarzenia się pojawiają, to naprawdę korzystajcie z tego tłumnie, bo to jest wszystko dla was.

0: więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski Łaciaty 200 gramów Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów Primo 1,69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
8: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
11: Sponsorem studia jest...

0: przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Dzień dobry lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
5: Jest ósma, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: WSC Festiwal darmowy dzięki partnerom. Za nami specjalna konferencja w Kramnicach. 1000 wniosków o paszport w Sochaczewie. Powrót terenowego punktu zdaje egzamin. W tym serwisie przypominamy także o trwających zapisach na rajd rowerowy imienia Krawczyków po naszym powiecie. Monika Figut, zapraszam. Oficjalna prezentacja programu oraz podziękowania partnerom WSC Festiwalu. To najważniejsze założenia konferencji prasowej, jaka odbyła się w poniedziałek 17 sierpnia w Kramnicach Miejskich na 4 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
7: Chcemy tworzyć festiwal, który pod względem programu artystycznego, poziomu i atmosfery nie ustępuje dużym komercyjnym wydarzeniom organizowanym w całej Polsce. Uczestnictwo w koncertach naszych artystów nie wymaga zakupu biletu. To właśnie jest jedna z najważniejszych idei, która od początku przyświecała WSC Festiwalowi. Dawać ludziom dostęp do muzyki, artystów i wydarzeń na najwyższym poziomie bez bariery finansowej. Festiwal został pomyślany tak, aby każdy z 3 dni miał swój własny charakter. Piątek będzie dniem skierowanym przede wszystkim w stronę muzyki klubowej i świata DJ-ów. Sobota i niedziela to z kolei mocniejsze wejście w świat rapu, popu i współczesnej muzyki rozrywkowej.
6: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. 1000. Tyle wniosków o wydanie paszportu złożono już w terenowym punkcie paszportowym w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Ten symboliczny, tysięczny wniosek złożył pan Jerzy, mieszkaniec Śladowa w gminie Brochów. I jest w tym coś szczególnego. Pan Jerzy ma już za sobą nie jeden paszport. Ten kolejny nie jest związany z jakimś konkretnym wyjazdem. Po prostu dobrze mieć ważny paszport na wszelki wypadek, na przyszłość, kiedy pojawi się okazja. A przy okazji pan Jerzy został bohaterem naszego terenowego punktu paszportowego, który wrócił do Sochaczewa po 17 latach i to najwyraźniej z powodzeniem.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Przypominamy, że do 27 sierpnia trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września. W tym roku cykliści przemierzą trasę z Placu Kościuszki do Młodzieszyna, gdzie na wszystkich czekać będzie piknik z atrakcjami. Wydarzenie obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji szykowane są specjalne konkursy.
8: W tym roku w sposób specjalny chcemy nagrodzić tych, którzy mają najwięcej edycji rajdu na koncie. Oczywiście takim udokumentowaniem edycji są certyfikaty z poprzednich rajdów, bo każdy uczestnik naszego rajdu otrzymuje pamiątkowy certyfikat z danego roku. Wiem, że są nasi stali uczestnicy, którzy nie opuścili ani jednej edycji naszego rajdu od roku 2000, bo 2 lata nam zabrała pandemia. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby wyszukać gdzieś w domowych szufladach, w domowym regale certyfikaty z poprzednich lat i te certyfikaty zabrać ze sobą na jubileuszowy rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej.
6: Mówił inicjator rajdu Maciej Małecki. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
9: Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
10: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
11: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
9: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala.
1: Słuchasz wiadomości wiadomości Radia Sochaczew.
9: Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
12: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
13: Pomału, z końcem miesiąca.
9: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jak przystało na wakacje, oczywiście sprawdzamy sytuację w polskich kurortach. Jak marzy Wam się weekend w chałupach? Albo porezerwowaliście jakieś domki, no to cóż, będziecie siedzieć i to w chałupach. 18 stopni do 21 maksymalnie w ciągu najbliższych kilku dni, raczej deszczowo i z chmurami, więc na kajta czy na żagle pogoda może być, ale tak, żeby się opalać czy korzystać z dobrodziejstw morza, to średnio. U nas natomiast w Sochaczewie w tym tygodniu deszcze niespokojne będą nam towarzyszyć. Codziennie jakieś opady prognozowane są, nawet przed południem mogą się jakieś trafić. Dzisiaj maksymalnie 2 dychy na termometrze. Metrach. Wiatr do 20 km na godzinę. W tym momencie mamy 16 stopni. Temperatura odczuwalna trochę niższa, a w perspektywie najbliższych 3-4 dni temperatury do 26 stopni. Piątek będzie najcieplejszy, ale opady codziennie mogą się przytrafić. Weekend na poziomie 22-23 stopni z deszczową sobotą, łagodną niedzielą i słonecznym poniedziałkiem witającym kolejny tydzień.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Dzień dobry, lato!
5: Macklemore, Can't Hold Us w Radiu Sochaczew, 7 minut po godzinie 8, czyli nic nie powstrzyma nas przed dobrą zabawą, a i jak WSC Festiwal na horyzoncie, to człowiek parasolkę weźmie, co by stać przed sceną i się świetnie bawić, moi drodzy. Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan i Piotr dzisiaj, 18 sierpnia, świętują imieniny.

A dzisiaj bawimy się na S, moi drodzy, i to bez skojarzeń. 18 minut minęło od godziny 8, natomiast jak zerkniecie na Facebooka Radia Sochaczew, to dziś poszukujemy fajnych miast inspirowanych literą S, po prostu zaczynających się na S. Więc jeżeli macie skojarzenia, to wbijajcie tutaj. Natomiast ważne, by się nie powtarzały, jak Sokółka i Supraśl, o których napisała Elżbieta. Do tego Robert dorzucił Sosnowiec, Skarżysko-Kamienną, Szczecin, Sopot, Siedlce, Starachowice i Stalową Wolę. Część z nich pewnie odwiedził, część z nich pewnie ma w planach. Ewa dodaje bardzo ważne Sochaczew i Suwałki, zresztą jej rodzinne strony. Artur postawił na Świecie, ale Sito nie Sy, więc no niestety Walkover. A do tego wszystkiego co do Suwałk, tak mi się skojarzyło z kartaczami. Kartacze nie są co prawda na S, ale są pyszne. W związku z tym pewnie uśmiechniemy się do Ewy, że jak będzie jeść w rodzinnych stronach, to niech myśli ciepło.

0: 21 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Enej śpiewa Zbudujemy dom w gminie Teresin. Rok temu śpiewali Budujemy tunel. Dokładnie 18 sierpnia oficjalnie został oddany do użytku tunel pod linią kolejową numer 3 Warszawa-Kunowice na trasie Teresin-Paprotnia. To wielka, przełomowa i dziejowa zmiana oraz kluczowa inwestycja ostatnich lat. Ja się śmiałem, że pomysłem byłoby rondo w tym miejscu, pierwsze rondo samochodowo-kolejowe, ale ostatecznie poszło na tunel. Także, moi drodzy, gmina Teresin taką kartkę z kalendarza na swoim Facebooku wrzuciła. Bardzo fajne wspomnienie. No i chyba jeden z rekordów powiatu pod kątem liczby osób przecinających wstęgę, bo chyba było z 16 osób. Także to też pokazuje rangę wydarzenia. Ale najważniejsze, że tunel jest, że tunel służy, że tunel jest bezpiecznym przejazdem kolejowym. No i najważniejsze, żeby wszyscy busiarze i dostawczaki pamiętały o tym, że tam jest taka blacha i żeby w nią nie rąbać, dlatego że cały czas były szkody i wiele aut zapomina, że jest za wysokich, żeby przejechać. To przypominamy, że patrzcie na dach, czy się absolutnie zmieścicie, żeby potem nie było płaczu.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie.

0: I bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 3. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
9: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
10: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

Cóż, 26 minut do godziny 9, a my gorąco pozdrawiamy gminę Brochów i Przęsławice. Trzymamy kciuki, żeby tam szybko prąd wrócił po wczorajszych aferkach i wichurkach. W Chorzowie za to spadł na przykład grad wielkości piłek do golfa. Właśnie w Przęsławicach do tej pory od wczoraj nie ma prądu, a w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy po nawałnicach, które przeszły przez centralną i południową Polskę. Także trzymam mocno kciuki, by gdzieś tam służby pamiętały o was i się ruszyły w waszą stronę, by ci wszyscy specjaliści od techniki, technologii i prądu doprowadzili po prostu do tego, żeby te wszystkie awarie już zniknęły. Za to mocno trzymam kciuki, a my powoli odliczamy do godziny 8:40, bo za moment trafik, czyli informacje z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to wyjeżdżamy jeszcze na rundkę po sochaczewskich ulicach i nie tylko, bo w regionie piękne warunki do jazdy. Dość przyjemnie, chłodno, trochę mokro, więc w niektórych miejscach trzeba uważać, ale nie jedzie się źle. Ruch jeszcze nie taki wielki, jak od września nam się zacznie, czy od października. Natomiast już dzisiaj aleją 600-lecia pojedziecie wolniej, Trojanowską, także przez centrum, czyli Warszawską, na Staszica, Traugutta, Piłsudskiego, Okrzei też samochodów trochę więcej. Podobna sytuacja na Gawłowskiej do Płockiej, ale obwodnica przejezdna. Wylotówki też z Sochaczewa wszystkie są drożne. 50 dojeżdżacie do A2, no i spora aut na 92 między Sochaczewem a stolicą. 580 wygląda zdecydowanie lepiej. Tutaj luźniej, choć wolniej pojedziecie wyłącznie przez Leszno. Delikatnie korkuje nam się już okolica Bemowska, tutaj od strony Starych Babic, natomiast na 92 Ożarów Mazowieckie, Ołtarzew, czyli skręt w prawo w kierunku Pruszkowa i Błonie. To są te miejsca, w których pojedziecie wolniej. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne, A2 też wygląda nieźle, chociaż tam w wielu miejscach odcinkowe prace są prowadzone drogowe i po prostu zwyczajnie trzeba uważać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: 9 minut do godziny 9. Roxy White 2115. Za chwilę Offenbach, potem Jasiek Piwowarczyk. Natomiast teraz kategoria sukcesy Polaków na świecie, czyli rzeczy, których nie zrobiłbym nigdy w życiu, a Polacy robią. Roman Ficek, nasz ultra, hiper, turbo, triatlonisto, maratonista, himalaista, czyli gość, który hasa po górach niczym kozica. Jako pierwszy człowiek w historii ukończył bieg górami w wersji self-support przez Norge Palang, czyli całym półwyspem skandynawskim. Dystans 2900 km. Self-support, czyli sam jeden z asekuracją, po prostu, że sam sobie panem sterem i okrętem, bez osób towarzyszących. Dystans pokonany w 40 dni, 11 godzin. Wszystko to monitorowane, potwierdzone GPS-em. 2900 km półwyspem skandynawskim. I nasz Polak rodak takie rzeczy robi, moi drodzy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I teraz przypomnę sobie o tym, gdy nie będzie mi się chciało w deszcz wyjść z psem na spacer.

0: gdzie...
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
7: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Kirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
11: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
10: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
11: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i dzieciaki.
10: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
11: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
16: Jest 9:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Szkoły prowadzone przez powiat z dofinansowaniem spółki CPK, mowa o 2 milionach złotych, to na początek. W tym serwisie MOSiR zachęca do udziału w półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą. Będzie też o nowej imprezie w naszym mieście, chodzi o ogólnopolski zlot jamników. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Blisko 2 miliony złotych to kwota pozyskana od spółki CPK na 3 powiatowe szkoły i 10 działań, które mają poprawić warunki nauki i jeszcze lepiej przygotować młodzież do przyszłego rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację pracowni i sal dydaktycznych, zakup specjalistycznego sprzętu i symulatorów, rozwój infrastruktury cyfrowej, szkolenia nauczycieli oraz poprawę efektywności energetycznej szkół. Szczególnie ciekawie projekt wyglądał będzie w ogrodniku, gdzie powstanie m.in. interaktywna pracownia logistyczna. Skorzystają też 80 i zespół szkół w Teresinie.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: Trwają przygotowania do półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Przed nami 43. edycja wydarzenia, które od lat łączy pasję do biegania z pielęgnowaniem pamięci o bohaterach walk nad Bzurą z września 1939 roku. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia.
0: Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzury zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
17: Mówiła kierownik obiektów sportowych Mosiru Klaudia Barańska.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: To pierwsza tego typu impreza nie tylko w naszym mieście, ale i w najbliższej okolicy. Chodzi o pierwszy zlot jamników w Sochaczewie. Zapowiada się bardzo ciekawie. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, a przede wszystkim o to, by zlot był czymś więcej niż tylko spotkaniem. Zaplanowano 5 prelekcji edukacyjnych, mówi współorganizator Artur Wiciak.
18: Pierwszą prelegentką będzie Urszula Małoszewska-Cyrulińska. Jest to zoopsycholog, kynolog, behawiorystka, trenerka psów i edukatorka. Opowie, jak rozpoznawać pierwsze sygnały, trudności, z czego mogą wynikać niepożądane zachowania i jak zapobiegać ich utrwalaniu. Kolejnym gościem będzie doktor nauk weterynaryjnych Sybilla Berwit-Wójtowicz. Specjalistka zajmująca się żywieniem psów i kotów. Pani Sybilla, jak i pani Urszula wykładają na SGGW. Bardzo ważnym punktem programu będą również warsztaty prowadzone przez Annę Oglębską, instruktorkę pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Warsztaty obejmą zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia na fantomie psa.
17: Agnieszka Tolman zaprezentuje pokaz dogoterapii na przykładzie dogów niemieckich, a Artur Wiciak opowie o klatce kennelowej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na polanie obok wypaleniska.
19: 2 śledztwa, 1 cel. Prokuratury polska i węgierska wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję, czy kierowca pojazdu następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
20: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
19: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Zmieniamy temat. Wypełniał przestrzeń, inspirował, wspomina zmarłego w weekend Jana Frycza, Jan Englert. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat.
21: Był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
19: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Był znany z ról w wielu filmach. 6-krotnie był laureatem Orłów. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza wcale, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Katarzyna Młynarczyk.
22: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
19: Wybory zaplanowano na 27 września.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Cały czas 14-15 stopni w Sochaczewie. Wiatr do 20 km na godzinę. Szansa na opady przed południem. popołudniowy oczywiście cały czas jest, a do tego maksymalna temperatura dziś to 20 stopni. W nocy 12-13, nieco chłodniej o poranku, a w najbliższych dniach do 26 w piątek. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, chociaż opady codziennie do soboty włącznie mogą się pojawiać.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dzień dobry, lato!
23: 94,9 FM.
16: Jak zdrówko, jak samopoczucie przedpołudniowe we wtorek. I to podobno wtorek jest najbardziej nielubianym dniem tygodnia, a nie poniedziałek. Ciekawe czemu. 7 minut po godzinie 9. W tej godzinie na pewno rozmowa z gościem dnia. Teraz już Maya, All About The Money. Za moment Ava Max, która mi się kojarzy z Bożym Narodzeniem. Nie wiem czemu, ale kojarzy się z Bożym Narodzeniem. W każdym razie dziś mamy 18 dzień sierpnia i jeszcze trochę do Bożego Narodzenia nam zostało.

0: Radio Sokaczew.
1: No moi drodzy, my dalej sobie wyliczamy te miasta na S na Facebooku i ich ciągle przybywa. Naprawdę można z tego złożyć niezłą trasę związaną ze zwiedzaniem tych perełek w Polsce. Tych miast na S naprawdę jest trochę. Do tego wszystkiego przed godziną 10 jeszcze zaproszę Was na fajne wydarzenie związane z weekendem, bo Wy wiecie doskonale, co się będzie działo w amfiteatrze, ale przypomnę Wam też artystów, którzy wystąpią właśnie u nas i warto pamiętać o tych godzinach, bukować sobie najlepsze miejsca pod sceną i świetnie się bawić, bo to jest recepta na doskonały weekend właśnie w Sochaczewie. A już za moment rozmowa z gośćmi dnia.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnością.

0: 2 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: A dzisiaj naszym gościem jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Zaczynamy naszą rozmowę od zapowiadanych już spotkań sołeckich. Te ruszają już niebawem. Co może pan powiedzieć o harmonogramie, kiedy się zaczynają, jak to się wszystko przedstawia?
8: Tak, ja zapowiadam te spotkania, może powiedzieć bardziej, bo już jesteśmy bliżej tych spotkań. Mianowicie już za tydzień, dosłownie za tydzień, w następny wtorek rozpoczną się pierwsze spotkania. Zapowiadam je tyle razy, dlatego że bardzo chciałbym, żeby jak najwięcej mieszkańców w nich uczestniczyło. To jest świetna okazja, żeby się spotkać, żeby bezpośrednio porozmawiać o różnych bolączkach poszczególnych miejscowości, sołectw, bo wiem, że jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia. I też interesuje mnie, jak mieszkańcy zapatrują się na pewne sprawy. Też z drugiej strony jest okazja, żeby mieszkańcom wprost powiedzieć o sytuacji całej gminy, o właśnie przedsięwzięciach związanych nie tylko z jednym sołectwem, ale i ponad sołeckich, żebyśmy lepiej rozumieli się, żebyśmy wiedzieli, jak te wydatki, dlaczego, jak to się kształtuje wszystko, jaka jest sytuacja naszej gminy, żeby ta nasza społeczność też żyła tymi wspólnymi sprawami. Oczywiście ten główny powód tych zebrań to jest rozdzielenie funduszu sołeckiego na rok przyszły. Każde sołectwo ma pewną pulę do wydania proporcjonalnie do liczby mieszkańców po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Już wiemy, że z tych środków wiele fajnych rzeczy zostało wykonane. Nawet niektóre drobne, ale ważne dla danej społeczności. Trwa to już od kilkunastu lat i myślę, że teraz też będzie głos rozsądku i te pieniądze będą dobrze wydane. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Też będą radni. Będzie możliwość właśnie, żeby porozmawiać o tych naszych wspólnych sprawach. Staraliśmy się, żeby godziny spotkań były dobrane w taki najbardziej dogodny sposób. Oczywiście wszystkim się nie dopasuje, ale myślę, że jeżeli będziemy rozpoczynać od godziny 17, 18 i 19, bo zwykle to będą dwa lub trzy zebrania właśnie w godzinach późnego popołudnia, wieczoru, to wtedy większa część mieszkańców danego sołectwa będzie mogła na nie przybyć. Także myślę, że dużych wymówek nie ma, żeby się spotkać. Serdecznie zapraszam.
7: I teraz trochę o drogach. Trwa remont drogi wojewódzkiej 705. Tutaj jest trochę zmian. Jak wygląda teraz ten temat?
8: Tak, z uwagą przyglądamy się przebudowie pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej 705, która przebiega przez naszą gminę. Ten pierwszy odcinek to w miejscowości Nowa Sucha. Tam trwało to dość długo, ponieważ na tym odcinku również jest przebudowa i mostu, i budowa ścieżki pieszo-rowerowej, i budowa kładki dla pieszych. Teraz widzimy, że powoli w końcu zaczyna to się finalizować. Dzisiaj jak jechałem do radia, to widziałem maszyny naszykowane do układania asfaltu. Tak więc dzisiaj już będzie układana pierwsza warstwa asfaltu na tym przygotowanym odcinku. I też uprzedzam, że w firma zgłosiła do nas, że po 20 września nastąpi zmiana stałej, czasowej organizacji ruchu na tym odcinku, dlatego że będzie się brała za drugą część jezdni. Będzie też zrywany asfalt, tworzona nowa podbudowa, także no powoli to idzie. Chcielibyśmy, żeby było szybciej, no ale w końcu te działania widać, że przynoszą efekty.

0: efekty. I natomiast uprzedzamy, żeby zachować ostrożność, stosować się do wskazań osób kierujących ruchem, do sygnalizacji świetlnej. Trochę cierpliwości, troszkę trzeba zaplanować czasem wcześniejszy wyjazd, a wtedy wszystko będzie dobrze. Najważniejsze bezpiecznie. Także cieszę się, że ta przebudowa postępuje, ale starajmy się, żeby nie było jakichś nieszczęść przy okazji.
1: I jak już jesteśmy przy temacie dróg, to trzeba wspomnieć o rozpoczynającym się właśnie remoncie drogi w Kurdwanowie.
0: Tak, również na drogach gminnych coś tam się dzieje i pierwszy odcinek, który będzie przebudowywany, to fragment drogi w miejscowości Kurdwanów. To jest kilometr drogi od miejscowości Różanów w stronę kościoła w Kurdwanowie. Tam chcemy, żeby ta droga, ta jezdnia tej drogi była poszerzona. Widzimy po poboczach, że są dość intensywnie wyjeżdżone, a więc tych manewrów wymijania jest sporo i brakuje jezdni. Dlatego wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, żeby tą drogę przebudować, poszerzyć jej jezdnię. Też wiemy, że ta dotychczasowa jezdnia jest zdegradowana, więc tam nastąpi poszerzenie jezdni, nowe pobocza zostaną dobudowane. I tu również proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Będą maszyny, będą pracownicy. Proszę ostrożnie przejeżdżać. Przez większość czasu ta droga będzie mimo robót przejezdna. Może być taki moment, kiedy będzie na przykład zalewany asfalt i wtedy na jakiś czas będzie zamknięta. Będziemy o tym na bieżąco informować.
1: Kiedy powinien się zakończyć ten remont?
0: Ten remont powinien potrwać około 2 tygodni. Także jeżeli tutaj firma sprawnie zapewni odpowiednie ekipy, no to będzie przebiegać to szybko.
1: I kolejna sprawa. Już niebawem szykują się kolejne uroczystości rocznicowe, które jak zwykle odbywają się w Kozłowie Szlacheckim, a dotyczą kolejnej rocznicy bitwy nad Bzurą. Wciąż można dołączać, jeżeli chodzi o mieszkańców.
0: Tak, ta rocznica bitwy nad Bzurą u nas obchodzona jest w taki sposób, że jest ta część oficjalna związana z mszą, z występami artystycznymi. Natomiast również jest taka część mniej oficjalna, ale też ściśle związana z tą rocznicą. Otóż organizujemy co roku rajd rowerowy wzdłuż Bzury do miejscowości Kąpina, gdzie również jest cmentarz żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą, potem do Mogiły w Nowym Dębsku. Ta trasa liczy około 27 kilometrów. Też przebiega takimi drogami, żeby były to dogodne dla całych rodzin, co najważniejsze, bezpieczne. W tym roku nieco zmieniamy tą trasę, także nie mówię o szczegółach, będzie to pewna niespodzianka. Natomiast zapraszam serdecznie do zapisywania się na tą imprezę. Organizuje wszystko Gminny Ośrodek Kultury i właśnie do Gminnego Ośrodka Kultury trzeba się zgłaszać, żeby uczestniczyć w tej imprezie. Tak jak mówiłem, trasy są na tyle dogodne, żeby nawet małe dzieci, a więc całe rodziny mogły uczestniczyć. Tak było w poprzednich latach i wszyscy dojechali, a na koniec zostali poczęstowani grochówką. Zapraszam.
1: Komandor rajdu wybrany, czy to się zmienia co roku, czy nie?
0: Zwykle komandorem rajdu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, także myślę, że i w tym roku też tak będzie.
1: I zmieniamy temat. Dzisiaj egzamin na nauczyciela mianowanego w gminie Nowa Sucha. Ile osób do niego przystąpi i jak ten egzamin będzie przebiegać?
0: Tak, w tym roku mamy aż 9 chętnych nauczycieli do tego, żeby zmienić swój stopień awansu zawodowego. Cieszę się bardzo, bo ci nauczyciele odbyli staż, też wykazali się odpowiednimi umiejętnościami, żeby mogli przystąpić do tego egzaminu. A teraz właśnie finał w postaci egzaminu. Jest powołana komisja, która składa się z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli gminy, przedstawicieli organu nadzorującego, czyli z kuratorium, a przede wszystkim z ekspertów, z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej. Tak więc wygląda to bardzo poważnie i rzeczywiście tak jest. Natomiast jestem spokojny, bo poprzednie egzaminy, które się odbyły w poprzednich latach, wykazały, że nasi nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani i tak naprawdę zdecydowana większość ocen to były oceny celujące. Także myślę, że i tak będzie i dzisiaj zobaczymy radość na twarzach nauczycieli, bo to jest dla nich też stres. Dlatego proszę trzymać kciuki, żeby wszystko odbyło się jak należy, żeby tego stresu było jak najmniej.
1: Obiecujemy, trzymamy kciuki, a ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
6: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Jack Jones w Radiu Sochacze w 7 minut przed godziną 10. Dobre informacje dla miłośników sportu będziemy mieć po godzinie 10, a na razie Dominik Dudek i odliczanie do wiadomości. Będą wiadomości z kraju i ze świata, będzie też nieco sportu z tych największych oczywiście aren.
1: Radio Sochacze 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo złoty 69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowych Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Mamy godzinę 10:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
12: Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
13: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
12: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad, kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamania drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
14: Liście gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
12: Dodam, że w wyniku nawałnic poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Dane, które zostały wykradzione firmie MyDoctor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
15: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoctor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również również przez policję, służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
12: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Brońca tytułu Polka wygrała z Greczynką Mario Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. I już wiadomo, że o ćwierćfinał zagra z francuską Diane Parry. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zawanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch, to po porażce 4-6, 6-7 z Jeleną Rybakiną. Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy za nami, przed nami diamentowa liga. Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, ale żadnego złota. Jest jednak progres względem mistrzostw Europy w Rzymie, mówi nasz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
19: Nasi wracają do gry, a bardziej nasze jeszcze jak nasi, bo tutaj kobiety zdominowały te rywalizacje. Nie mamy w swoich zasobach takiej Emmy Hunt jak Brytyjczycy, która zdobyła 4 złote medale, ale zawodniczka takiej klasy jak Pia Strzyszowska czy Ewa Swoboda, one mają swoją markę, Natalia Bukowiecka oczywiście, już ustaloną. I to są zawodniczki, na które się oczekuje.
18: A kolejne ważne starty dla naszych lekkoatletów to zaplanowane w piątek i w niedzielę mityngi diamentowej ligi w Lozannie i na Stadionie Śląskim. Ten drugi to zarazem memoriał Kamili Skolimowskiej. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z lekkoatletycznych mistrzostw Europy przywiozła 2 medale, srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w stafecie 4 razy 100 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wijnegaard wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wijnegaard wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Dzień dobry, lato!
11: No to pyk elektryczny, gitary 5 minut po godzinie 10. Wytrąciłaś. Ten hit gramy teraz, za moment Meduza, potem Kasia Kowalska i najlepsza muzyka na przedpołudnie, popołudnie, południe i na każdą porę dnia i nocy. Tu radio Sochaczew, oczywiście.

0: 17 minut minęło od godziny 10. Moi drodzy, mamy bardzo ciekawy konkurs dla Was. Konkurs, właściwie sponsorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W związku z tym informujemy Was o wydarzeniu w Żelazowej Woli, gdzie odbywa się cykl Letnia Scena Jazzowa, właśnie organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Koncerty prezentują muzykę jazzową w plenerze, mocno inspirowaną twórczością Fryderyka Chopina, więc na takie nowoczesne aranżacje możemy liczyć. Wydarzenia odbywają się na scenie plenerowej, oczywiście w okolicy, w parku, w okolicy domu urodzenia Fryderyka Chopina. Więc jeżeli chcielibyście zgarnąć takie podwójne zaproszenie na 22 sierpnia, dokładnie na najbliższy weekend, i posłuchać jazzu, być może zabrać osobę towarzyszącą, żonę, dziewczynę na randkę, albo chłopaka, czy też męża, to takie bilety dla Was mam. Pytanie konkursowe będzie bardzo proste, nagroda jest zacna, ponieważ tych biletów naprawdę jest niewiele do rozdania. A pytanie konkursowe będzie dotyczyło instrumentu, na którym grał Fryderyk Chopin. Z jakim instrumentem jest najczęściej kojarzony? Jeżeli wiecie, no to te nagrody będą Wasze. Te dwa bilety właśnie na cykl Letnia Scena Jazzowa, dokładnie 22 sierpnia. Podwójny koncert, bo i 22 i 23 będą się odbywać właśnie te koncerty. Jeżeli chcecie się wybrać, to dzwońcie śmiało 46 863 22 22. Przypomnę, że sponsorem nagrody jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów.

0: Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No moi drodzy, nie powiem wam, czy pójście na kebaba, gdy żona naszykowała obiad, to zdrada. Na to pytanie musicie znaleźć odpowiedź sami, ale powiem wam, jak znaleźć drogę na pysznego kepsika. Oto Park Wójtówka 2D, tutaj Pasza Kebab poleca się, a na wtorek kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula do wyboru. Sosy są ostry i łagodny i napój w tymże zestawie. Życzę smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 7 minut do godziny 11, moi drodzy, po 11 zerkniemy na to słuchacza w PL i porozmawiamy o piłce nożnej, a tymczasem męskie granie przed nami 2026 nareszcie, a o godzinie 11 wiadomości.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, mlek pol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, primo złoty 69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
15: Punktualnie o 11 w radiu Sochaczew w wiadomości.
16: Szczególne podziękowania dla partnerów WSC Festiwalu. Bez nich impreza nie mogłaby być darmowa i na tak wysokim poziomie. Od tego zaczynamy. Skolim potwierdza swój koncert w naszym mieście. Gwiazda Latino Disco kilka dni temu uległa wypadkowi. W najbliższy piątek ważne wydarzenia poświęcone historii w Brzozowie Starym. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Trzydniowy WSC Festiwal startuje już w najbliższy piątek. W amfiteatrze odbędzie się w sumie 15 koncertów gwiazd muzyki rapowej, klubowej, popu, a także po prostu muzyki tanecznej. Jak podczas specjalnej konferencji podkreślał Jakub Okraska z Urzędu Miasta, wydarzenie nie mogłoby być darmowe ani na tak wysokim poziomie bez udziału partnerów. Podczas spotkania usłyszeli oni szczególne podziękowania.
5: Gdyby nie Państwa obecność, zaufanie i wsparcie, WSC Festiwal w obecnym kształcie po prostu nie mógłby powstać. Jest to zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe, jak również pomoc organizacyjna, logistyczna czy zaangażowanie w przygotowanie całego wydarzenia. Każdy z tych elementów ma znaczenie i każdy przybliża nas do tego, aby festiwal z roku na rok mógł być większy, lepszy i jeszcze bardziej atrakcyjny dla jego uczestników. To właśnie dzięki Państwu możemy dziś mówić o wydarzeniu, które nie tylko dostarcza muzycznych emocji, ale również promuje nasze miasto, buduje jego rozpoznawalność i pokazuje, że można tworzyć wydarzenia o ogólnopolskim charakterze, które są dostępne dla wszystkich.
16: I pozostajemy w temacie WSC Festiwalu. Mamy potwierdzenie, że jedna z największych jego gwiazd, Skolim, wystąpi w amfiteatrze. Stało to pod znakiem zapytania po ostatnim upadku muzyka ze sceny, w wyniku czego artysta doznał obrażeń nogi. Mimo częściowego unieruchomienia, Skolim nie odwołał naszego koncertu. W Sochaczewie pojawi się w najbliższą niedzielę o godzinie 20.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Z kolei w najbliższy piątek na terenie szkoły podstawowej w Brzozowie Starym odbędzie się już po raz czwarty wydarzenie upamiętniające podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, współtwórcę Cichociemnych, który wziął udział w operacji Jacket w 1941 roku. O programie wydarzenia mówi dyrektor szkoły Andrzej Grabarek.
17: Skoki spadochronowe odbędą się 21 sierpnia o godzinie 12, z tym, że tak naprawdę całe widowisko zacznie się najprawdopodobniej od godziny 11, gdzie będzie już helikopter, gdzie będzie można oczywiście zobaczyć, nawet z bliska. Na pewno też będzie jakieś oficjalne, krótkie powitanie i będzie przedstawiony rys historyczny, który przedstawi pan profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Olgierd Grot.
16: W programie także stoiska edukacyjne, w tym łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą wraz z sochaczewską grupą odkrywców historii.
18: Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
19: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych w województwie małopolskim.
18: Ulewy i burze przeszły wieczorem i w nocy także nad Mazowszem i Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki.
1: Dzień dobry, lato!
15: 94,9 FM. No to za moment o piłce nożnej w Radiu Sochaczew. 6 minut już minęło od 11. Bananarama w głośnikach. Low Frequencies przed nami, Bob Sinclair, Steve Edwards i audycja miejska za lekko ponad kwadrans. Właśnie u nas w Radiu Sochaczew. To taka recepta na wtorkowe przedpołudnie.

0: 19 minut już minęło od godziny 11, gdzie będzie można potańczyć, gdzie będzie można posłuchać fajnej muzyki i wziąć udział w wydarzeniach plenerowych. Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew przed godziną 12, a za moment audycja miejska, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Porozmawiamy sobie o nowym zwierzaku, nowym mieszkańcu Sochaczewa pewnie i zaprosimy na WSC Festiwal i nie tylko.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
6: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzan.

0: Zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
1: A gościem audycji jest Jakub Okraska, kierownik referatu do spraw komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta. Dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam.
2: Dokładnie tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie możemy dziś nie mówić o niczym innym jak o WSC Festiwalu. To duże, trzydniowe wydarzenie, które już w najbliższy weekend, trzecia edycja tego, no tej muzycznej uczty skierowanej głównie do młodzieży, ale nie tylko, bo wiemy też, że starsi odbiorcy się znajdą. Na początek już troszkę mówiliśmy na naszej antenie, zdradzaliśmy program, line-up tego festiwalu, ale proszę o przypomnienie, jakie gwiazdy, bo to gwiazdy dużego formatu pojawią się w naszym mieście.
2: Zgadza się, z wielką przyjemnością, tak jak już pani wspomniała, czekają nas trzy dni wspaniałej zabawy, ale to co najważniejsze, bezpłatnej i dostępnej dla każdego mieszkańca naszego miasta, ale dobrze wiemy, że WSC Festiwal przyciąga nie tylko mieszkańców naszego miasta, nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, ale posiadamy też gości z całej Polski i podczas najbliższego weekendu będzie dokładnie tak samo. A line-up przedstawia się następująco. Piątek. Tutaj bardziej klubowo zacznie DJ Revan, potem Brylant, następnie wystąpi Wiktorek CO, DJ Dziekan oraz Trips. Jeżeli chodzi o sobotę, tutaj zdecydowanie mocniej wchodzimy w brzmienia rapowe. Wystąpi Kosa, Tymek, Małach i Rufus, Rychu Peja oraz gwiazdą wieczoru będzie Guzior. Jeżeli chodzi o niedzielę, czyli trzeci dzień WSC Festiwalu, tutaj mamy najbardziej różnorodny dzień muzycznie. Rozpocznie grupa Echo Ulicy, później na scenie pojawi się Monika Kociołek, następnie Meduza, wyczekiwany Skolim, Blacha 2115 oraz wszystkie występy ubarwi zespół Red Fire Cheerleaders Sochaczew.
1: Dziewczyny będą występowały między koncertami, rozgrzewając do czerwoności publiczność, pewnie i tak już rozgrzaną. Tak jak pan powiedział, to są gwiazdy, które przyciągają tysiące mieszkańców na swoje koncerty, więc możemy się spodziewać gości z zewnątrz, nie tylko mieszkańców powiatu, tym bardziej, że impreza jest darmowa, więc może być wesoło i głośno w naszym mieście. Stąd dla was też to duże wyzwanie logistyczne, takie organizacyjne. Musimy tutaj powiedzieć o tym, co przygotowaliście w ramach ułatwień, a zacznijmy może od busa dodatkowego.
2: Zgadza się. Impreza przyciąga tysiące odbiorców i tego też się spodziewamy. Dlatego też uruchamiamy dodatkowy bus. Będzie to WSC bus, który będzie kursował w piątek, w sobotę i w niedzielę od godziny 21 do 3 w nocy. Będzie to ułatwienie dla mieszkańców. Chcemy, żeby mogli jak najbezpieczniej, jak najsprawniej dotrzeć w okolice amfiteatru, a przede wszystkim, żeby mogli bezpiecznie wrócić do domów.
1: I tak, żeby w tej nocy gdzieś tam nie musieli koczować. Będą też dodatkowe parkingi.
2: Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem, warto zaplanować to ciut wcześniej. Myślę, że nie ma sensu próbować podjechać bezpośrednio tutaj w okolice amfiteatru, dlatego też przygotowaliśmy bezpłatne parkingi. Będą to parkingi przy starostwie powiatowym, przy szkole podstawowej numer 4. Przy Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina, parking przy Wieży Ciśnień oraz parking na terenie 80.
1: Zachęcamy do korzystania i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Traugutta na czas festiwalu, tak jak na Dniach Sochaczewa, będzie zamknięta.
2: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać o zmianach w organizacji ruchu. Ulica Traugutta będzie zamknięta dla ruchu w związku z organizacją WSC Festiwalu. Dlatego kierowców prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i prosimy o to, aby nie zostawiać samochodów w miejscach, które będą objęte organizacją wydarzenia.
1: Dobrze, jeszcze trochę takich wydarzeń i informacji związanych z festiwalem, a mianowicie warto podkreślić,

0: Pisz, że w klimat zabawy będziemy się wprowadzać już od czwartku.
1: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że zabawa rozpoczyna się już w czwartek, ponieważ WSC Festiwal to nie tylko to, co dzieje się na amfiteatrze i na scenie amfiteatru, ale również szereg wydarzeń towarzyszących. I tak jak pani tutaj wspomniała, zaczynamy już w czwartek. Zapraszamy na zajęcia Wibracje Zdrowia, Ciało, Umysł, Duch o godzinie 18 na zielony teren za Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Na godzinę 19 zapraszamy na Zumbę na Wzgórzu Zamkowym. Bezpłatne, otwarte zajęcia Zumby. Na godzinę 19.45 zapraszamy na znany już cykl Tańce z całego świata. Tym razem będziemy mieli możliwość nauki tanga argentyńskiego. I tutaj zapraszamy w okolice amfiteatru. No i o godzinie 21.00 Sochaczewskie Kino Letnie. Zapraszamy na film pod tytułem F1. Na miejscu czeka ponad 200 leżaków, darmowy popcorn. Tak więc już w czwartek możemy rozpocząć ten pełen wrażeń weekend.
0: No zdecydowanie poczuć klimat odpoczynku i dobrej zabawy. Z kolei w piątek ważne bardzo wydarzenie, myślę, że ucieszy nie tylko małych mieszkańców, a mianowicie do Bonifacego na Placu Kościuszki dołączy wytęskniony Filemon.
1: Zdecydowanie tak. Tak jak było to obiecane przez burmistrza miasta Sochaczew, pana Daniela Janiaka, Bonifacy długo nie będzie sam na Placu Kościuszki i już w najbliższy piątek o godzinie 16 powitamy kota Filemona. Tutaj przypomnijmy tylko, że współtwórcą historii o Filemonie, Bonifacym i Wróbelku Ćwirku jest mieszkający w Sochaczewie pan Marek Neyman. To jest bardzo, bardzo ważna informacja. Tak więc z uśmiechem i wielką radością przywitamy Filemona na Placu Kościuszki.
0: Tak, ideą taką najważniejszą właśnie burmistrza Daniela Janiaka jest chęć utrwalenia w pamięci wyróżnienia tego autora i jego związków z Sochaczewem. A pan może wie, gdzie stanie Filemon? Czy też tam przy fontannie? Nie można powiedzieć.
1: Uchylę tak rąbka tajemnicy, że na pewno nie będzie daleko od swojego przyjaciela, tak więc myślę, że w tych okolicach szukajmy Filemona.
0: Ale tego maluszka tam nikt nie będzie usuwał, którego mieszkańcy przynieśli, jak tęsknili za Filemonem.
1: Była to piękna inicjatywa i z pewnością nie będziemy chcieli, aby tutaj Filemon stworzony przez mieszkańców zniknął, więc myślę, że również z dużymi figurami, które wykonane są z metalu, również ten mały kotek
0: takie
1: pozostanie.
0: Po prostu takie dzieci Filemona. No właśnie, bo mi się wydaje z tych filmików, które nagrał burmistrz i wstawił na swoim profilu na Facebooku, że Filemon to będzie całkiem, no taki wielkościowo chyba zbliżony do Bonifacego. Nie ma pan takiego wrażenia? Ta głowa taka, nie?
1: Będzie to duża figura, jak najbardziej, aczkolwiek oddająca tutaj kwestie oddająca rzeczywiste wymiary, znaczy bajkowe wymiary proporcji co do Bonifacego.
0: Tak? Aha, okej. Okay. No i też wiem od burmistrza samego, że będzie biały.
1: Dokładnie.
0: No i super. To czekamy, nie możemy się doczekać. Jak będzie wyglądał, dowiemy się w piątek o 16. Burmistrz zaprasza całe rodziny, wszystkich mieszkańców na odsłonięcie tego pomnika. No i przechodzimy już do weekendu, bo tu również nie tylko koncerty.
1: Tak, sobota. Zanim udamy się na koncerty, zapraszamy na kolejne wydarzenia towarzyszące. O godzinie 9 odbędzie się finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej na plaży miejskiej. O godzinie 10 odbędzie się wodne wyzwanie biegowe na pływalni Orka. O godzinie 11 bezpłatne zajęcia jogi pod tytułem W rytmie oddechu, które odbędą się na scenie letniej w Parku Garbolewskiego.
0: I to nie tylko w sobotę, z tego co kojarzę.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Przechodzimy do, w takim razie do niedzieli, bo w niedzielę również joga o godzinie 11, również w Parku Garbolewskiego na scenie letniej. I w niedzielę zapraszamy również na okno sztuki, które rozpocznie się od godziny 13 w Parku Chopina przy ulicy Traugutta. Tutaj tylko przypomnę, że to już 17. edycja projektu pana Marcina Hugo Badera.
0: I jeszcze na już na zakończenie wspomnijmy o ważnej konferencji, jaką zorganizowaliście w Gramicach Miejskich, konferencji poświęconej między innymi przedstawieniu line-upu tej imprezy, ale przede wszystkim podziękowaniu partnerom WSC Festiwalu, bez których nie mógłby on być bezpłatny i na tak wysokim poziomie.
1: Tak jak pani wspomniała, wczoraj odbyła się konferencja w Kramnicach Miejskich. Przedstawiliśmy jak najbardziej line-up, ale przede wszystkim chcieliśmy spotkać się z partnerami i to właśnie im podziękować za wkład w organizację WSC Festiwalu. Bardzo mocno wybrzmiały właśnie podziękowania dla firm, instytucji i samorządów, które w różny sposób pomagają w organizacji. I to właśnie dzięki nim wydarzenie może wyglądać tak, jak wygląda, z roku na rok, z edycji na edycję nabierać jeszcze większego tempa, możemy zapraszać jeszcze lepszych artystów i podnosić poziom naszego wydarzenia.
0: I też już pan zapowiedział, że będzie też taki moment i to szczególny podczas WSC Festiwalu, kiedy te podziękowania będą składane ze sceny.
1: Dokładnie tak. Chcemy pokazać wszystkim uczestnikom naszych partnerów i zaprosimy ich w niedzielę przed koncertem z Kolima na scenę i będziemy mogli wspólnie podziękować za pomoc i wkład w organizację naszego wydarzenia.
0: To wszystko już najbliższy weekend. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji był Jakub Okraska, kierownik referatu do spraw komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta.
1: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
4: Nie wiem, na jakiego gościa najbardziej czeka na WSC Festiwalu Jakub, ale powiem wam jedno. Monika to zdecydowanie najbardziej czeka na Skolima i aż czułko wytarła z potu ze stresu, czy wystąpi Skolim, ale wystąpi. Bądźcie spokojni, wystąpi.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Love is the answer.
1: Kwadransik, równiutko kwadransik do godziny 12 do połowy dnia. W studiu Radia Sochaczew prezes Orkana Sochaczew Robert Małolepszy. Ja to się trochę stęskniłem i się martwiłem, bo tutaj tygodnie tylko posty sponsorskie, a tu mięsko trzeba rzucać słuchaczom i kibicom, bo w niedzielę już najbliższe spotkanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście w niedzielę najbliższe spotkanie z różnych powodów, które będziemy niebawem już komunikować, bo ciągle jesteśmy w fazie przygotowywania drużyny do tego sezonu. Ja wiem, że ktoś powie, no startujemy w niedzielę, to powinniśmy wszystko już wiedzieć, ale przerwa między tą rundą, tym poprzednim sezonem czerwcowym, a początkiem nowego sezonu jest naprawdę bardzo krótka, są wakacje. Ja mogę powiedzieć tylko tyle i to jest bardzo ważne, że udało nam się utrzymać praktycznie całą drużynę. W niedzielę startujemy w nowych rozgrywkach i tak jak tu przed chwilą na social mediach Radia Sochaczew było słychać, Radio Sochaczew zostaje z nami, większość sponsorów zostaje z nami, budujemy cały czas tą bazę sponsorów. Najważniejsze jest to, że utrzymaliśmy drużynę, którą mamy, a jeśli utrzymaliśmy tę drużynę, którą mieliśmy, to oznacza, że w nowym sezonie znów walczymy o medale.
1: Sporo, z perspektywy kibica, sporo kart do odkrycia jeszcze w tym sezonie przez drużynę. Troszkę będzie nowo, więc ja też nie chcę za dużo powiedzieć, ale czy ty się cieszysz, że ten sezon się zaczyna, że znowu będzie trochę walki, że wymienialiśmy sobie drużyny, których jest więcej w tej szóstce, które mogą gdzieś tam te miejsca, o cztery miejsca medalowe walczyć, bo medali mamy niby trzy, ale ta czwarta drużyna też może powalczyć. Zostaje formuła z zeszłego roku, czyli będzie mecz plus rewanż w tej drugiej fazie. Kolejny mocny sezon się szykuje.
2: Ja myślę, że szykuje się jeszcze mocniejszy niż poprzedni, dlatego że do tych drużyn, które walczyły o medal w tym sezonie, czyli do Pogoni Siedlce, do Ogniwa Sopot, do Orkana Sochaczew i do Arki Gdynia, na pewno dołączy zespół budowlanych Łódź, na pewno dołączą lubelscy budowlani. To już jest sześć drużyn, a sześć miejsc będzie w tej drugiej fazie mistrzowskiej, więc wejście już do szóstki będzie dużym sukcesem, no a potem walka o medal i stanięcie na podium i jestem przekonany o tym, że w tym sezonie będzie dużo trudniejsza, zresztą ci kibice, którzy śledzą social media czy generalnie media rugbowe widzą, że zbroją się i lubelscy budowlani, i Arka Gdynia, i budowlani Łódź. Oczywiście pojawiają się pytania, czy my się nie zbroimy. No, my się na razie nie zbroimy, bo przede wszystkim najważniejsze byłoby utrzymać tę drużynę, którą mieliśmy do tej pory i to się udało. Marcel Marczewski jako jedyny z tego składu, który zdobył medal, odchodzi, no ale odchodzi dlatego, że wyjechał do Francji, robi wielką karierę. Wierzymy w to, że kiedyś Marcel Marczewski będzie tutaj przyjeżdżał jako gwiazda światowego rugby i będzie takim kolejnym pomnikiem sochaczewskiego rugby. Trzymamy za niego kciuki, natomiast wszyscy pozostali zawodnicy z naszymi Tongijczykami, z naszymi zawodnikami pozostałymi zagranicznymi zostają z nami. No, Harrison Astley nie będzie go jeszcze na pierwszym meczu, ponieważ jego rodzina mieszka w Dubaju, on tam pojechał na wakacje i te wakacje z różnych powodów się troszeczkę przedłużają, ale już uspokoję, na drugim meczu na pewno Harrison będzie. Najważniejsze, że utrzymaliśmy ten trzon, wszyscy liderzy z nami pozostają. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, bo uważam, że to jest wielkie osiągnięcie, bo ta drużyna, i to jest, myślę, będzie widać w tym sezonie, taka zmiana, że ona strasznie dojrzewa, że ci starsi zawodnicy stają się naturalnymi liderami, biorą ciężar gry, odpowiedzialności za drużynę, za klub na siebie, a ta młodzież niesamowicie zdolna. Wierzę w to, że w tym sezonie wybuchną kolejne wielkie talenty i tak jak Marcel Marczewski był objawieniem poprzedniego sezonu, tak wierzę, że w tym sezonie będzie kilka kolejnych objawień sezonu.
1: Pojawiały się głosy i w lipcu, i w sierpniu, że jest chaos, co to będzie. Drużyna trenuje i rozumiem, skoncentrowana jest na przygotowaniach do zbliżającego się sezonu i wielkiego otwarcia.
2: Nie było żadnego chaosu, natomiast rozumiem, że kibice się troszkę martwili, że było troszkę ciszej, bo rzeczywiście kilka decyzji, kilka zmian bardzo poważnych, jedna bardzo poważna. Będziemy ją komunikować w środę, tak się umówiliśmy, więc jeszcze nie chcemy o tym mówić publicznie, chociaż w tajemniczynie już to wiedzą, bo pewne sprawy już jakby nie da się ich ukryć, natomiast chcemy troszeczkę tej tajemnicy pozostawić i będzie bardzo ważna zmiana w naszym klubie, jeśli chodzi o tą warstwę sportową, a jeśli chodzi o tą warstwę marketingową, też tu tutaj i sponsoringową, o tak powiem, cały czas toczą się rozmowy. Było bardzo mało czasu, więc nie chciałbym jeszcze tego wszystkiego tutaj jakby wyjaśniać. Ktoś powie, no mało profesjonalne, no bo zaczynamy sezon, a my jeszcze nie wiemy. Tak jak powiedziałem, rugby w Polsce ciągle nie jest profesjonalnym sportem. Ciągle zdobycie budżetu na nawet medalistę Mistrzostw Polski w rugby jest bardzo trudne. Ciągle o to walczymy, ciągle codziennie komunikujemy teraz i cieszymy się, że Radio Sochaczew, nasz partner i nasz sponsor medialny, zostaje z nami. Wczoraj ogłosiliśmy też, zostają z nami kolejni nasi dotychczasowi partnerzy, no ale szukamy kolejnych, bo wyzwania są coraz większe, chociażby z tego powodu, że nasi rywale są coraz mocniejsi, coraz bogatsi, zbroją się, a na to wszystko, chociaż nie jest to zawodowy sport, to jednak środki są potrzebne.
1: Trochę kart i trochę tajemnicy też odsłonimy w najbliższym magazynie sportowym w środę po godzinie 19. Zachęcam do odsłuchu i moi drodzy, drużyna ma się dobrze i udowodni to na pewno w pierwszym meczu, o to jestem spokojny. My musimy kończyć, natomiast no, panie prezesie, wszystkie ręce na pokład, wszystkie nogi na stadion przy ulicy Warszawskiej, bo tam się będzie działo.
2: Tak jest, to najważniejsze, bo chyba najmniej o tym mówiliśmy, a powinniśmy najwięcej powiedzieć, czyli niedziela 13.30, tym razem 13.30, bo wiadomo, w Sochaczewie w ten weekend dużo się dzieje, mamy WSC Festiwal, więc nie chcieliśmy wchodzić w kolizję z takim świetnym wydarzeniem. W związku z tym przenieśliśmy mecz na godzinę 13.30, normalnie będziemy grali o tej 15.00 zazwyczaj, chyba że to będzie mecz telewizyjny, bo to też ważna informacja. Ekstraliga Rugby wraca do Polsatu Sport i my też będziemy w tym Polsacie Sport i z tego jesteśmy bardzo dumni, bo jesteśmy jedynym klubem sportowym z powiatu sochaczewskiego, który ma zasięg ogólnopolski i może być pokazywany przez ogólnopolską telewizję. Natomiast ten najbliższy mecz, niedziela 13.30, gramy z Lechią Gdańsk. Serdecznie zapraszamy na sochaczewską Marakanę. Mogę powiedzieć, że mamy nowego, pięknego grilla, więc warto przyjść na trzecią połowę meczu, spróbować, jak smakuje kiełbaska z nowego grilla.
1: Zapraszamy serdecznie, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Robert Małolepszy, prezes Orkana Sochaczew w studiu Radia Sochaczew.
2: Tak jest. Zapraszam oczywiście przede wszystkim, by zobaczyć naszą nową, starą drużynę, bo drużyna zachowana, ale dużo w niej takiego świeżego powiewu, nowego spojrzenia. Wiele się wyjaśni w najbliższą środę, a najwięcej wyjaśni się w najbliższą niedzielę, 13.30, sochaczewska Marakana. Zapraszamy.
0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 zł za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
7: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: Minęła 12. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Minął rok od otwarcia tunelu pod torami w Teresinie, przełomowej inwestycji zrealizowanej dzięki współpracy kilku partnerów. Od tego zaczynamy. Gmina Iłów w przygotowaniach do modernizacji drogi w Brzozówku. W tym serwisie przypominamy także o trwającym naborze wniosków w ramach programu Dobry Start. Wiadomości lokalne Monika Figut. Mała, ale znacząca rocznica w Teresinie. Minął dokładnie rok od otwarcia tunelu pod linią kolejową nr 3 na trasie Teresin-Paprotnia. Inwestycja zrealizowana przez powiat sochaczewski, PKP, PLK i samorząd gminy przy wsparciu środków rządowych ma przełomowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 50 milionów złotych i znacząco poprawił bezpieczeństwo użytkujących to miejsce kierowców i pieszych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Gmina Iłów w przygotowaniach do modernizacji drogi gminnej w Brzozówku. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze tej jesieni. O szczegółach Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
16: Mamy już pełną dokumentację projektową dla zadania związaną z budową drogi gminnej w miejscowości Brzozówek o długości 934 metry, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 metrów. 5 metrów to będzie na mijance wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm wykonane z destruktu. Tu wspomnę, że na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Teraz kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Zakończenie robót przewidujemy do 30 października.
15: Trwa nabór wniosków w ramach programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko jeszcze we wrześniu, powinni się pospieszyć.
17: Do 12 sierpnia w całej Polsce rodzice i opiekunowie złożyli ponad 2 355 tysięcy wniosków o tak zwane 300+, na przeszło 3 450 tysięcy dzieci. Łącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 886 milionów złotych. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
15: Mówił Wojciech Ściwierski, rzecznik prasowy ZUS.
18: Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzu Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
19: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
18: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim.
20: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
21: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
18: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: A pogoda to dzisiaj mniej łaskawa, dlatego że i trochę podwiewa, do 30 km na godzinę, mamy 15 stopni w Sochaczewie, a miały być dwie dyszki. Czy będą? No, poczekamy, zobaczymy. Bardzo dobra jakość powietrza, za to i maksymalnie popołudniem do 15-20 stopni. Przelotne deszcze mogą się pojawiać, a w nocy temperatura spadnie do 11 stopni. W najbliższych dniach za to 21-22, tak też będzie do czwartku, w piątek 26 i te opady jakby trochę mniejsze, ale deszcz w tym tygodniu ewidentnie będzie nam towarzyszył. Deszcze za to w weekend, w sobotę i niedzielę, więc moi drodzy, tańczcie, odwołujcie deszcze, byśmy mieli spokojny WSC Festival, tak by było najpiękniej. A na razie wygląda na to, że w niedzielę popada, w sobotę też popada, a temperatura od 22 do 24 stopni w nadchodzący weekend. Przyszły tydzień za to bez deszczu.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry, lato!
1: 94,9 FM.
14: Kolejne hity w Radiu Sochaczew na horyzoncie, druga część dnia, czyli oczywiście 7 minut po 12 i Level 42 za moment hit dnia, potem Sunrise Avenue, najlepsze granie, moi drodzy, a w drugiej części dnia to i najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew na wtorkowe popołudnie.

0: Moi drodzy, 12 minut minęło od godziny 12 dokładnie. W 1968 roku Skaldowie wydali taki fajny numer Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. No i w związku z tym w hicie dnia zaprezentuję wam ten kawałek, ale w nieco innej aranżacji. U nas Artur Rojek.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Radio Sochaczew.

20 minut po godzinie 12, Zalia, tylko kochaj mnie. No wyjątkowa propozycja od utalentowanej wokalistki, prawda? Każdy może ją wziąć do siebie, w sensie tę dedykację i ten numer, bo przecież nie wokalistkę, no bądźmy normalni, prawda? Moi drodzy, ważne ogłoszenie i świetna sprawa związana z odwiedzinami, ponieważ na naszym Facebooku już komunikowaliśmy to, że przybijamy piąteczkę z Orkanem Sochaczew, z naszymi rugbistami, gramy dalej, wspieramy drużynę, jesteśmy patronem medialnym i kibicujemy, tutaj także u nas dużo informacji, dużo treści związanej z tym, ale

0: ta komunikacja także stała na najwyższym poziomie. Także świetnie być z rysiami na jednym pokładzie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
7: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
14: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: 20 minut pozostało do godziny 13. Moi drodzy, za moment będzie konkurs, w którym do zgarnięcia będą wyjątkowe bilety na bardzo fajne wydarzenie. Bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew. Wsłuchamy się za moment.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: 13 minut dokładnie do godziny 13, więc mamy jeszcze chwilę, żeby wspólnie spędzić czas. Beloved Sweet Harmony za nami, a przed nami bilety, moi drodzy, na wielką imprezę, czyli wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Wy tę imprezę doskonale znacie. Multum gwiazd na scenie w klimacie disco. Cały dzień atrakcji, godzina 19. 27 sierpnia dokładnie ta impreza się odbywa, więc w przyszłym tygodniu, w czwartek, jak zresztą tradycyjnie. Podwójne zaproszenie mogę rozdać. 46 863 22 22, to numer do nas. Radio Sochaczew. Halo, halo, słyszymy się, dzień dobry. Halo, halo, jak masz na imię?
1: Sylwia.
0: Sylwia, pytanie konkursowe jest następujące. Wielkie pożegnanie lata w Iłowie to jest impreza, która ma już za sobą trochę edycji. Które to będzie wielkie pożegnanie lata w tym roku?
1: 26.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Z kim się wybierzesz, bo dostajesz podwójne zaproszenie?
1: Z mężem Krzysztofem i bardzo go serdecznie w tej chwili pozdrawiam, bo pewnie słucha radia, słuchaczek.
0: Dobrze, a zasłużył grzeczny mąż, super mąż?
1: Super mąż,
0: a jak myślisz,
1: super.
0: To dzisiaj wróci z kwiatami do domu?
1: Być może. Jak się pochwalę, że wygrałam bilety, to być może.
0: Dokładnie, ja trzymam mocno kciuki, by słuchał, a jak słucha, to przyjdzie z kwiatami, na pewno. Wielkie gratulacje.
1: Dzięki.
0: I cieszę się, że zadzwoniłaś do mnie i zgarnęłaś bilety. Kogo pozdrawiamy?
1: Dzięki.
0: Jeszcze poza mężem?
1: Córki, może zięcia Marka i teściową Krystynę.
0: Wspaniale, moja droga. To proszę cię, nie rozłączaj się, my sobie za moment porozmawiamy o odbiorze biletów. Także wielkie gratulacje. A takich biletów jeszcze trochę w tym tygodniu będziemy mieć, więc warto nas słuchać.
2: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, mlek Pol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 zł za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
9: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
10: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
12: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
13: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
12: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
13: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
12: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
2: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
16: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 13.
5: Zaczynamy od wydarzenia zbliżającego się weekendu. Podczas WSC Festiwalu mieszkańcy mogą liczyć nie tylko na koncerty, ale także na imprezy towarzyszące. Ważna zmiana na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Od teraz za parkowanie w granicy trzeba zapłacić. W tym serwisie będzie też o dramatycznym odkryciu na terenie ogrodów działkowych w Łowiczu. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut, zapraszam. Zaczynamy od wydarzenia zbliżającego się weekendu. Przed nami WSC Festiwal, 3 dni koncertów skierowanych przede wszystkim do młodzieży z takimi gwiazdami jak Trips, Rychupeja, Guzior, Skolim czy Blacha 2115. Poza nimi mieszkańcy mogą liczyć na atrakcje dodatkowe.
17: Między innymi strefa gastronomiczna, a także strefa atrakcji, w której znajdzie się między innymi Wesołe Miasteczko, zarówno z atrakcjami dla tych młodszych uczestników, jak i dla nieco starszych. Na terenie festiwalu będzie również funkcjonowała strefa naszych partnerów, którzy przygotowują własne aktywności i atrakcje dla uczestników.
5: Mówiła Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew. Wydarzenia towarzyszące będą się odbywały nie tylko na terenie festiwalu.
17: W piątek 21 sierpnia w godzinach od 11.30 do 13.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie w oddziale dla dzieci numer 2 przy ulicy Chopina odbędą się takie zajęcia autoportret Kim jestem bez lustra. Natomiast w sobotę 22 sierpnia również nie zabraknie dodatkowych aktywności. O godzinie 9 na plaży miejskiej w strefie aktywności odbędzie się finał Grand Prix w siatkówce plażowej. Natomiast o godzinie 10 na pływalni Orka przy ulicy Olimpijskiej odbędzie się wodne wyzwanie biegowe z jajem. Z kolei w niedzielę 23 sierpnia w Parku Chopina w godzinach od 13 do 16 odbędzie się okno sztuki Marcina Hugo Badera.
5: Przypominamy, WSC Festiwal w najbliższy weekend od 21 do 23 sierpnia. W piątek o godzinie 16 w ramach symbolicznego otwarcia wydarzenia na placu Kościuszki nastąpi odsłonięcie pomnika Filemona, który dołączy do Bonifacego mieszkającego tutaj od dni Sochaczewa. Władze miasta zapraszają na to wydarzenie wszystkich mieszkańców, zwłaszcza rodziny z dziećmi.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Ruszyły opłaty za parkowanie w granicy. O uruchomieniu parkomatu poinformował Kampinoski Park Narodowy. Jak podkreśla KPN, opłaty wprowadzono z powodu zwiększającej się liczby gości i rosnących kosztów utrzymania infrastruktury turystycznej. Wcześniej takie zmiany wprowadzono na parkingu w Roztoce. KPN apeluje przy tym o korzystanie z komunikacji publicznej.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: Dramatyczne odkrycie na terenie ogrodów działkowych w Łowiczu. Po zgłoszeniu mieszkańców służby odnalazły tu ciało mężczyzny, które znajdowało się we wkopanej w ziemię beczce. Jak podaje policja, ciało przebywało w wodzie dłuższy czas, nie wiadomo jednak, czy doszło do utonięcia. Sprawą śmierci 65-latka zajmuje się prokuratura.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
22: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
16: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. A jak o transporcie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie śpieszą.
23: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
24: Pomału, z końcem miesiąca.
16: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200 zł, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
25: Z
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
3: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
12: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
13: 6 września w gminie Sochaczew odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji. Moi goście Mariusz Leszczyński i Sebastian Figat.
14: Dzień dobry,
13: witam panów. Mariusz Leszczyński reprezentuje Stowarzyszenie Nie dla S50, natomiast Sebastian Figat jest pełnomocnikiem grupy referendalnej. To panowie, może wyjaśnijmy, jaką rolę odgrywają państwo.
15: Stowarzyszenie nie dla trasy S50 powstało w 2025 roku, w maju.

0: przesiedlenia i co najważniejsze, dzieli nasze miasto i gminy na pół. To jest niezgodne. A powołanie całego stowarzyszenia odbyło się tak naprawdę na wnioski rzecz ludzi, mieszkańców. To oni mieli ten pomysł, bo nie mogli współpracować z wójtem, po prostu.
1: Ja jestem pełnomocnikiem grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. 29 kwietnia złożyliśmy zgłoszenie grupy i zgłosiliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Zebraliśmy podpisy i doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że 6 września mamy w gminie Sochaczew referendum w sprawie właśnie odwołania wójta.
2: Czyli spełniliście wszystkie formalne warunki, które wymaga referendum, tak?
1: Tak.
2: Ile głosów musieliście zebrać?
1: To było 902 głosy, to było minimum. Natomiast zebraliśmy 1200 głosów.
2: Skoro chcecie odwołania wójta przed upływem kadencji, to znaczy, że ta współpraca z wójtem nie układa się dobrze, tak?
0: Nie ma jej w ogóle, bym powiedział. Są duże słowa, zero czynów.
2: No dobrze, ale jakich dziedzin dotyczy? Pan reprezentuje stowarzyszenie nie dla S50, czyli nie ma współpracy wójta w sprawie przebiegu trasy
0: nie S50. Nie było w ogóle współpracy. Ale tak może na początku to chciałem Państwu w ogóle zwrócić uwagę na bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ w programie telewizyjnym i tutaj w gminie Sochaczew pan wójt wraz z osobami dopuszcza się manipulacji, że jakby referendum to jest wynik pana Sebastiana, czy pani Dominiki, albo rady. No, chciałbym jasno podkreślić, jako osoba postronna, że referendum to nie tylko ta grupa referendalna, która zbierała podpisy, to naprawdę grubo ponad 1000 osób, które złożyło podpis pod tym referendum i powiedziało, że sprzeciwiają się jakiejkolwiek współpracy z wójtem. Te osoby złożyły swój podpis, bo tak naprawdę mają dość wybiórczego traktowania, mają dość manipulacji i zwodzenia.
2: W tym programie pojawił się temat przyłączenia gminy Sochaczew do miasta.
0: Tak.
2: O co w tym chodzi
0: znaczy,
2: wszystkim?
0: To, będąc szczery, dla mnie to jest taka teoria chyba wójty. No,
2: ale pana, czyja to teoria? Wójta, kto chce przyłączenia?
0: Pan burmistrz wystosował taki pomysł, ale to jest jego pomysł. Nikt od nas nie chce przyłączenia. Tak naprawdę wójt próbuje wmówić ludziom, że to przyłączenie to będzie miało miejsce, jak go odwołamy. To jest nieprawda. Ja ze swojej strony mogę wszystkim słuchaczom obiecać jedną rzecz. To jest

0: nie jest za połączeniem miasta i gminy. Nikt tego nie chce i nikt tego robił nie będzie. To jest po prostu tekst wzór wysłany z palca, aby, moim zdaniem, nie wiem, zastraszyć ludzi. Zresztą tu daleko szukać. No sam pan burmistrz miasta Sochaczew oraz przewodniczący Rady Miasta Sochaczew wystosowali całkiem niedawno pismo do pana naszego wójta Dariusza Krupy o sprostowanie swoich kłamliwych wypowiedzi. No powiem tak, no nie bałbym się postawić tutaj takiej tezy, że to jest wójta strategia, aby tymi kłamstwami o połączeniu jednej i drugiej części zastraszyć ludzi. Bo to jest po prostu wprowadzenie w błąd. No po to, żeby ich zastraszyć, żeby poszli na referendum i zagłosowali za jego pozostaniem.
1: Pytanie referendalne będzie jedno, tak?
0: Jedno.
1: Jak będzie brzmiało to pytanie?
2: Czy jesteś za odwołaniem wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji? Takie jest pytanie referendalne. Jako pełnomocnik grupy referendalnej chciałbym państwu przedstawić stanowisko grupy referendalnej. My zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji, a nie pod wnioskiem o przyłączenie gminy Sochaczew do miasta.
1: To akurat
2: celem referendum jest odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Wójt w programach TVP3 wypowiadał się, że referendum ma na celu przyłączenie gminy do miasta. Stara się sprowadzić referendum do tematu właśnie przyłączenia gminy do miasta. Mówi, że że gmina jest w dobrej kondycji i burmistrz dlatego się po prostu chce przyłączyć gminę do miasta. Natomiast rzecz jest taka, w 2020

0: W 2004 roku gmina Sochaczew została uhonorowana prestiżową nagrodą samorządu 35-lecia wolności RP. Podczas wielkiej gali przez 35 lat współpraca z miastem nigdy nie była tak zła, jak jest obecnie. Również współpraca wójta ze starostwem powiatowym nie jest dobra. Mamy tutaj przykład dożynek powiatowych, które miały odbywać się w Feliksowie, a zostały przeniesione do gminy Rybno. I tam będą się odbywały dożynki powiatowe. Także tak wygląda sytuacja.
1: To znaczy, że wójt nie zgodził się, by dożynki
0: odbywały
1: się?
0: Starosta powiatowy przeniósł dożynki i nie dogadał się z wójtem w sprawie dożynek w Feliksowie, tak?
1: To wróćmy jeszcze do tego zarzutu związanego z trasą S50. Bo to chyba jeden z największych problemów obecnie gminy. Panowie mówią, że przygotowywaliście projekt społeczny dotyczący przebiegu tej trasy, tak?
2: Tak, czyli to ja przygotowałem wraz ze stowarzyszeniem.
1: I jakie były losy tego projektu? Co się z nim stało?
2: W ramach projektu pracowaliśmy ze wszystkimi gminami i budowaliśmy rozwiązanie, które uszczegółowi i zadowoli jak największą liczbę osób. Czyli nam zależało jak najmniejszą liczbę wysiedleń i jak najmniejsza, aby trasa szła przy jak najmniejszej liczbie budynków. Bo najgorszą szkodą jest wtedy, gdy budynki są przy samej trasie. I na 19 gmin, które współpracowały przy tym projekcie, pan Dariusz Krupa też również został do tego projektu zaproszony. Niestety, jak to bywa u pana wójta, nie zostaliśmy przyjęci. Przyjęła nas pani Agnieszka, sekretarz. Powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, że no chcemy, taki projekt podjęliśmy, że współpracujemy ze wszystkimi gminami i potrzebujemy też, no wiadomo, pochodzimy z Sochaczewa.
1: Współpracy z wójtem.
2: To było w październiku bądź we wrześniu zeszłego roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt się nie odezwał.
1: Sugeruje pan, że projekt jest gotowy, taki projekt,
2: ten projekt już zamknęliśmy z innymi, na 14 gmin nam podpisało. Przygotowaliśmy go, zrealizowaliśmy.
1: Czyli to taka wasza propozycja przebiegu trasy do konsultacji, tak?
2: Tak, nasza propozycja do konsultacji, gdzie omija cały Sochaczew i gminę Sochaczew. Podpisały to naprawdę Wyszogród, Młodzieszyn, Wiskitki, Mszczonów, Grójec. Mamy wszystkich największych graczy, oprócz tak naprawdę gminy Sochaczew, skąd pochodzimy, to gdzie znaczy, robi największe szkody.
1: A wójt nawet nie raczył
2: nawet odpowiedzieć, czy chcę, czy nie chcę tego projektu, czy mi się podoba, czy nie. Słyszymy od wójta, że on nie chce tej trasy, ale nic, tak naprawdę są bzdury i wielkie, wielkie kłamstwa, ponieważ sam fakt, że wójt nie przystąpił do projektu społecznego i go nie podpisał, to w moim mniemaniu, to on tak naprawdę chce tego wariantu i chce tego podziału Sochaczewa, no bo jak taki prezes, czy dyrektor GDKiA, tak, gminy Sochaczew, jak taki prezes, czy dyrektor GDKiA może sądzić, jak nie ma jego podpisu pod najważniejszym dokumentem, jeżeli chodzi o protest tej trasy.
1: Ten dokument złożyliście w generalnej dyrekcji, tak?
2: Tak, sami złożyliśmy z jednej przyczyny, ponieważ nie ufaliśmy wójtowi. Nasze stowarzyszenie powstało dlatego, ponieważ, no powiem, taką sytuację miała miejsce, jak dowiedzieliście wszyscy o trasie, ludzie sami z siebie zbierali podpisy i chcieli złożyć sprzeciw do GDKiA, ale przez gminę. Co się okazało? Gmina miała kilkaset podpisów i pism od mieszkańców do GDKiA i nie zrobiła z tym nic. Schowała
1: czyli
2: w szufladzie.
1: Czyli sprawa wariantu czwartego obciąża zdaniem waszych organizacji wójta, tak?
2: Brak współpracy świadczy o braku współpracy.
0: Tak. I jeśli chodzi o wariant czwarty trasy S50, wójt został zmuszony do wyrażenia sprzeciwu. Sołtysi zebrali ponad 400 podpisów, przygotowali uchwałę, która wyrażała sprzeciw wobec wariantu czwartego trasy S50, czyli przebiegu trasy w gminie Sochaczew. Uchwała została przyjęta 29 października 2025 roku przez radnych Rady Gminy. Natomiast jeśli chodzi o radnych miasta, taka sama uchwała sprzeciwu została przyjęta 9 czerwca, czyli 5 miesięcy wcześniej. Jeszcze jeśli mógłbym dodać, to tutaj jest stowarzyszenie wystąpiło do gminy o przyjęcie uchwały i dostało taką odpowiedź. Uprzejmie informuję, iż wójt gminy Sochaczew wystosował w dniu 6.05.2005 roku pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z informacją o kategorycznym sprzeciwie mieszkańców gminy Sochaczew wobec przebiegu wariantu numer 4 trasy S50. W związku z powyższym Rada Gminy nie widzi potrzeby podejmowania uchwały, o której mowa w podmiotowym piśmie. Chodziło o to, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę i raz jasno wyraziła sprzeciw przeciwko czwartemu wariantowi, uchwałą, i zobowiązała do tego samego wójta tą uchwałą. I to się stało 29 października pod naciskiem 400 mieszkańców i sołtysów z 11 wsi.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko na koniec chciałam zapytać, ile głosów potrzebujecie, żeby referendum było ważne?
0: Żeby referendum było ważne, potrzebujemy 2061 głosów oddanych prawidłowo.
1: 6 września.
0: 6 września.
1: Referendum w gminie Sochaczew.
0: Referendum w sprawie odwołania wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji.
1: W tej sprawie rozmawiali dzisiaj ze mną Mariusz Leszczyński i Sebastian Figat.
0: Dziękuję.
1: Mariusz Leszczyński, Stowarzyszenie Nie dla S50, i Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
4: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: to twój dzień.
1: Reklama.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: I przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
3: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
4: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama. Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: WSC Festiwal darmowy dzięki partnerom. Za nami specjalna konferencja w Kramnicach. 1000 wniosków o paszport w Sochaczewie. Powrót terenowego punktu zdaje egzamin. W tym serwisie przypominamy także o trwających zapisach na rajd rowerowy imienia Krawczyków po naszym powiecie. Monika Figut, zapraszam. Oficjalna prezentacja programu oraz podziękowania partnerom WSC Festiwalu. To najważniejsze założenia konferencji prasowej, jaka odbyła się w poniedziałek 17 sierpnia w Kramnicach Miejskich na 4 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
11: Chcemy tworzyć festiwal, który pod względem programu artystycznego, poziomu i atmosfery nie ustępuje dużym komercyjnym wydarzeniom organizowanym w całej Polsce. Uczestnictwo w koncertach naszych artystów nie wymaga zakupu biletów. To właśnie jest jedna z najważniejszych idei, która od początku przyświecała WSC Festiwalowi. Dawać ludziom dostęp do muzyki, artystów i wydarzeń na najwyższym poziomie bez bariery finansowej. Festiwal został pomyślany tak, aby każdy z 3 dni miał swój własny charakter. Piątek będzie dniem skierowanym przede wszystkim w stronę muzyki klubowej i świata DJ-ów. Sobota i niedziela to z kolei mocniejsze wejście w świat rapu, popu i współczesnej muzyki rozrywkowej.
10: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. 1000. Tyle wniosków o wydanie paszportu złożono już w terenowym punkcie paszportowym w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Ten symboliczny 1000 wniosek złożył pan Jerzy, mieszkaniec Śladowa w gminie Brochów. I jest w tym coś szczególnego. Pan Jerzy ma już za sobą nie jeden paszport. Ten kolejny nie jest związany z jakimś konkretnym wyjazdem. Po prostu dobrze mieć ważny paszport na wszelki wypadek, na przyszłość, kiedy pojawi się okazja. A przy okazji pan Jerzy został bohaterem naszego terenowego punktu paszportowego, który wrócił do Sochaczewa po 17 latach i to najwyraźniej z powodzeniem.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Przypominamy, że do 27 sierpnia trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września. W tym roku cykliści przemierzą trasę z Placu Kościuszki do Młodzieszyna, gdzie na wszystkich czekać będzie piknik z atrakcjami. Wydarzenie obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji szykowane są specjalne konkursy.
12: W tym roku w sposób specjalny chcemy nagrodzić tych, którzy mają najwięcej edycji rajdu na koncie. Oczywiście takim udokumentowaniem edycji są certyfikaty z poprzednich rajdów, bo każdy uczestnik naszego rajdu otrzymuje pamiątkowy certyfikat z danego roku. Wiem, że są nasi stali uczestnicy, którzy nie opuścili ani jednej edycji naszego rajdu od roku 2000, bo 2 lata nam zabrała pandemia. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby wyszukać gdzieś w domowych szufladach, w domowym regale certyfikaty z poprzednich lat i te certyfikaty zabrać ze sobą na jubileuszowy rodziny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej.
10: Mówił inicjator rajdu Maciej Małecki. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
13: Policja zatrzymała 2 osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
14: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni. Jak traktujemy dzieci, nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
13: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach Głównego Dworca Kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Cieszą się grzybiarze, bo w nocy mocno popadało. No i dawno tak nie popadało, ale to dobrze, bo narzekaliśmy na suszę. Już dziś opadów ma nie być. Wyszło słońce, choć zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie zaczyna iść w dół, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr towarzyszy nam z północnego zachodu.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 6 po 14. Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew. Zaczynamy. Opa, opa, Stasiu, to jest kawał chłopa. Tak się kiedyś śpiewało. Tomek Marciniak, witam serdecznie. Popołudniowe. Dzień dobry dla wszystkich. Dobrego popołudnia, zarówno dla tych, którzy w pracy, jak i dla tych, którzy cieszą się z urlopu.

0: 12 po 14 w Radiu Słuchaczów, czas na konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
0: Druga odsłona konkursu Złap głos ze Skynetem. Od poniedziałku do piątku wybieramy jednego zwycięzcę, który poprawnie jako pierwszy odpowie na zadane pytanie konkursowe. Zostanie tym samym finalistą i dołączy grupy finalistów WSC Festiwalu. Zwycięzca każdego dnia otrzymuje pakiet gadżetów od firmy Skynet, a poza anteną pozostawia swoje dane i tam trzeba będzie wyrazić zgodę w celach marketingowych i kontynuacji dalszego konkursu. A dalsza kontynuacja konkursu polega na tym, że finaliści mają wypowiedzieć słowa na scenie WSC Festiwalu 22 sierpnia, a chodzi o zapowiedzenie jednego z wykonawców, dokładnie Guziora. 863-22-22, wiem, że jest tego trochę sporo, ale poza anteną osobie, która jako pierwsza się do mnie dodzwoni i odpowie poprawnie na pytanie konkursowe, wszystko jeszcze raz dokładnie wyjaśnię. Tak czy inaczej, na pewno wygrywacie gadżety i później przechodzicie do dalszej części zabawy, czyli do zapowiedzenia Guziora na WSC Festiwalu. 863-2222. Kto ma ochotę pobawić się razem z nami i firmą Skynet, niech dzwoni. Konkurs firmy Skynet 863-22-22. Kto ma ochotę pobawić się razem z nami? Przypomnę, do wygrania gadżety za udzielenie poprawnej odpowiedzi i później możliwość zapowiedzenia ze sceny Sochaczewskiego Amfiteatru podczas tegorocznej edycji WSC Festiwalu, dokładnie 22 sierpnia, wykonawcy, który nazywa się Guzior. Jeszcze 20 sekund, czekam na telefon.

0: 5, 4, 3, 2, 1. No nikogo niestety nie ma. No cóż, trudno, nie możemy bawić się w nieskończoność. Jutro kolejna odsłona.
1: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Mrazu i aura, tak gramy. No aura w Sochaczewie no, jest taka jaka, widać, miało nie padać, mówiłem o tym kilka minut temu. A to proszę bardzo, popadało, ale już chyba nie pada. O grzybach powiemy sobie już niedługo, nie, pozostańcie z nami.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Za 21 minut 15 i kolejna porcja wiadomości. Popadało i jeszcze pada. Synoptycy twierdzili, że już nie będzie padać. No tak, to już jest tą naszą aurą, ale cieszą się grzybiarze, bo liczą na to, że będą już za chwilę mogli oddać się swojej, być może dla niektórych, największej pasji, jaką jest zbieranie grzybów. No właśnie, sezon można uznać za rozpoczęty w lasach na razie póki co kurki, ale nie tylko. Pamiętajmy jednak, by do koszyka trafiały tylko te osobniki, których jesteśmy pewni.
1: Należy bardzo uważać na takie młode osobniki, które jeszcze nie mają wszystkich wykształconych, charakterystycznych cech, bo tutaj niestety dochodzi często do tragicznych w skutkach pomyłek. Grzyby zbierajmy do koszyków, tam gdzie będzie dostęp powietrza, nigdy do toreb foliowych, ponieważ tam mogą się zaparzyć i nabrać szkodliwych właściwości.
0: A mówiła Ada Bończyk z Lasów Państwowych i jak dodaje, nie należy też zbierać grzybów zbyt starych, gdyż mogą być po prostu toksyczne, a jeżeli mamy wątpliwości, najlepiej udać się do stacji epidemiologicznej, na przykład w Sochaczewie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: 11 minut dzieli nas od 15, a tymczasem mam podwójne zaproszenie na letnią scenę w Żelazowej Woli, która zaprasza na weekend z jazzem. Jeżeli są wśród was miłośnicy właśnie tego gatunku muzycznego, no to już teraz możecie do mnie zadzwonić 863 22 22. W sobotę wystąpi Dominik Wania i trio RGG i na to wydarzenie mam podwójne zaproszenie. Początek o 19, z kolei w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i amatorskie spojrzenia na współczesny jazz. 863-2222. Kto ma ochotę wybrać się w sobotę 22 sierpnia do Żelazowej Woli na spotkanie z muzyką jazzową, niech do mnie teraz zadzwoni. Chwilę poczekamy na telefon. Przypomnę, Dominik Wania i RGG w sobotę i na ten koncert mam podwójne zaproszenie. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo.
0: Jak masz na imię?
1: Dobry.
0: Jeszcze raz.
1: Dzień dobry. Paweł z tej strony.
0: Paweł z tej strony ma ochotę spędzić weekend z jazzem, tak?
1: Tak jest.
0: Z kim się wybierasz?
1: Z żoną.
0: Z żoną. A żona ma na imię?
1: Edyta.
0: Edyta, to już możesz do niej za chwilę zadzwonić, zanim najpierw porozmawiamy poza anteną, a ty będziesz mógł później do żony zadzwonić i powiedzieć jej, że zrobiłeś jej niespodziankę na sobotni wieczór, bo początek o 19. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz sobie poza anteną porozmawiamy.
2: Radio Słuchaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Zbliżamy się do 13:00. Za chwilę kolejne porcje wiadomości nielokalnych, a także z kraju i ze świata. Dlatego pozostańcie z nami.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Na zegarach 15 w Radiu Sochaczy Wiadomości. Zapraszam.
11: Szkoły prowadzone przez powiat z dofinansowaniem spółki CPK, mowa o 2 milionach złotych, to na początek. W tym serwisie MOSiR zachęca do udziału w półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą. Będzie też o nowej imprezie w naszym mieście, chodzi o ogólnopolski zlot jamników. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Blisko 2 miliony złotych to kwota pozyskana od spółki CPK na 3 powiatowe szkoły i 10 działań, które mają poprawić warunki nauki i jeszcze lepiej przygotować młodzież do przyszłego rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację pracowni i sal dydaktycznych, zakup specjalistycznego sprzętu i symulatorów, rozwój infrastruktury cyfrowej, szkolenia nauczycieli oraz poprawę efektywności energetycznej szkół. Szczególnie ciekawie projekt wyglądał będzie w Ogrodniku, gdzie powstanie m.in. interaktywna pracownia logistyczna. Skorzystają też 80 i zespół szkół w Teresinie.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Trwają przygotowania do półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Przed nami 43. edycja wydarzenia, które od lat łączy pasję do biegania z pielęgnowaniem pamięci o bohaterach Walk nad Bzurą z września 1939 roku. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia.
12: Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
11: Mówiła kierownik obiektów sportowych Mosiru Klaudia Barańska.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: To pierwsza tego typu impreza nie tylko w naszym mieście, ale i w najbliższej okolicy. Chodzi o pierwszy zlot jamników w Sochaczewie. Zapowiada się bardzo ciekawie. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, a przede wszystkim o to, by zlot był czymś więcej niż tylko spotkaniem. Zaplanowano 5 prelekcji edukacyjnych, mówi współorganizator Artur Wiciak.
13: Pierwszą prelegentką będzie Urszula Małoszewska-Cyrulińska. Jest to zoopsycholog, kynolog, behawiorystka, trenerka psów i edukatorka. Opowie, jak rozpoznawać pierwsze sygnały, trudności, z czego mogą wynikać niepożądane zachowania i jak zapobiegać ich utrwalaniu. Kolejnym gościem będzie doktor nauk weterynaryjnych Sybilla Berwit-Wójtowicz. Specjalistka zajmująca się żywieniem psów i kotów. Pani Sybilla, jak i pani Urszula wykładają na SGGW. Bardzo ważnym punktem programu będą również warsztaty prowadzone przez Annę Oglęcką, instruktorkę pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Warsztaty obejmą zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia na fantomie psa.
11: Agnieszka Tolman zaprezentuje pokaz dogoterapii na przykładzie dogów niemieckich, a Artur Wiciak opowie o klatce kennelowej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na polanie obok wypaleniska.
14: Jedna z 5 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przeleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
15: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje. Informacje rodzinom nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
14: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
16: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
14: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Tak patrzę przez nasze okno i widzę, że naprawdę się chmurzy i zaraz znów popada i to dosyć mocno. No, synoptycy tutaj też już szybko zmienili zdanie i pokazują, że jednak jeszcze przelotne opady nam tutaj mogą się pojawić. Cały czas umiarkowany wiatr wieje z zachodu, temperatura na poziomie 19 stopni Celsjusza, cieplej na pewno nie będzie. Słońce zajdzie za horyzont o 19.57.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A my w Radiu Sochaczew wam dajemy jeszcze więcej słonecznej muzyki. 7 po 15. Tomek Marciniak, witam.

0: Większość z was już zaczyna myśleć o odpoczynku, bowiem do 16:21 minut. Tymczasem okazuje się, że Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpocząć lub zrobić to, na co mają ochotę. Tak przynajmniej wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje, a 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z was w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% i tu zdecydowanie za mało poświęca czas członkom rodziny.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: 21 minut, dzieli nas od 16, a to oznacza, że w Radiu Sochaczew czas na stały punkt naszej ramówki, czyli informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Popadało, jest ślisko, także uważajcie na drogach, bowiem nie ma żartów. Nie ma żartów. Zaczniemy od A2 w kierunku Łodzi, Warszawy. Czysto, ale na węźle w Biskitkach od Żyrardowa jadąc bardzo długi korek, który bardzo mozolnie w takim żółwim tempie przesuwa się do przodu. Trwa remont ronda na A2 na węźle w Biskitkach i to ma odbicie na tym, co dzieje się właśnie w tym obszarze drogi. No i później w kierunku Sochaczewa do Andrzejowa Duranowskiego sięga korek na rondzie na Żyrardowskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda w Kuznocinie jadąc od Różk. Też postoicie swoje. Tłoczne już na Traugutta i Piłsudskiego, skrzyżowania z Olimpijską i Warszawską. Zresztą na tej ostatniej ruch wzmożony w obu kierunkach. Przybyło samochodów na Gawłowskiej, Łowickiej i Płockiej. Jeżeli chodzi o Aleję Sześciolecia, to tłoczne od Trojanowskiej po Warszawską. Przypominam, że trwa remont ulicy Kochanowskiego. Rozpoczęło się kładzenie rur i jest zamknięty odcinek właśnie ulicy Kochanowskiego do Targowej. Mniej więcej od garaży tutaj obok Lasku i tutaj nie przejedziecie, także nie jeździmy na pamięć. I na Kraszewskiego też trwają roboty drogowe. Wyjazd na Aleję Sześciolecia jest w tym momencie również utrudniony. Do Łowicza, Skierniewic, nie, do Skierniewic nie tak bez przeszkód, bowiem w Zakrzewie trwa cały czas remont drogi i tam jest ruch wahadłowy. 92 to w Paprotni jedna zmiana świateł. Błonie, Wieś, pas, to skrzyżowanie już oblegane, podobnie jak i centrum Błonia. W Ołtarzewie widać już utrudnienia, jak na razie w miarę spokojnie w Ożarowie Mazowieckim. Jedna zmiana świateł na 580 w Lesznie was czeka, a później już od Zielonek do Warszawy utrudnienia w kierunku stolicy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Pani Grzegorz Chyży, zbliżamy się do 16. Za chwilę wiadomości, które przygotowuje dla was Jowita Leszczyńska. Dlatego pozostańcie z nami.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Jest 16 w Radiu Słuchacze. Wczas na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
14: Szczególne podziękowania dla partnerów WSC Festiwalu. Bez nich impreza nie mogłaby być darmowa i na tak wysokim poziomie. Od tego zaczynamy. Skolim potwierdza swój koncert w naszym mieście. Gwiazda Latino Disco kilka dni temu uległa wypadkowi. W najbliższy piątek ważne wydarzenia poświęcone historii w Brzozowie Starym. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. 3-dniowy WSC Festiwal startuje już w najbliższy piątek. W amfiteatrze odbędzie się w sumie 15 koncertów gwiazd muzyki rapowej, klubowej, popu, a także po prostu muzyki tanecznej. Jak podczas specjalnej konferencji podkreślał Jakub Okraska z Urzędu Miasta, wydarzenie nie mogłoby być darmowe ani na tak wysokim poziomie bez udziału partnerów. Podczas spotkania usłyszeli oni szczególne podziękowania.
15: Gdyby nie Państwa obecność, zaufanie i wsparcie, WSC Festiwal w obecnym kształcie po prostu nie mógłby powstać. Jest to zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe, jak również pomoc organizacyjna, logistyczna czy zaangażowanie w przygotowanie całego wydarzenia. Każdy z tych elementów ma znaczenie i każdy przybliża nas do tego, aby festiwal z roku na rok mógł być większy, lepszy i jeszcze bardziej atrakcyjny dla jego uczestników. To właśnie dzięki Państwu możemy dziś mówić o wydarzeniu, które nie tylko dostarcza muzycznych emocji, ale również promuje nasze miasto, buduje jego rozpoznawalność i pokazuje, że można tworzyć wydarzenia o ogólnopolskim charakterze, które są dostępne dla wszystkich.
14: I pozostajemy w temacie WSC Festiwalu. Mamy potwierdzenie, że jedna z największych jego gwiazd, Skolim, wystąpi w amfiteatrze. Stało to pod znakiem zapytania po ostatnim upadku muzyka ze sceny, w wyniku czego artysta doznał obrażeń nogi. Mimo częściowego unieruchomienia, Skolim nie odwołał żadnego koncertu. W Sochaczewie pojawi się w najbliższą niedzielę o godzinie 20.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Z kolei w najbliższy piątek na terenie szkoły podstawowej w Brzozowie Starym odbędzie się już po raz czwarty wydarzenie upamiętniające podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, współtwórcę Cichociemnych, który wziął udział w operacji Jacket w 1941 roku. O programie wydarzenia mówi dyrektor szkoły Andrzej Grabarek.
16: Skoki spadochronowe odbędą się 21 sierpnia o godzinie 12, z tym, że no tak naprawdę całe widowisko zacznie się najprawdopodobniej od godziny 11, gdzie będzie już helikopter, gdzie będzie można oczywiście zobaczyć, nawet z bliska. Na pewno też będzie jakieś oficjalne, krótkie powitanie i będzie przedstawiony rys historyczny, który przedstawi pan profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Olgierd Grot.
14: W programie także stoiska edukacyjne, w tym łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą wraz z sochaczewską grupą odkrywców historii.
17: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z epetrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
22: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
21: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. A jak o transporcie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Mamy dwa ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie śpieszą.
23: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
24: Pomału, z końcem miesiąca.
21: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200 zł, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Letnie granie. Startujemy w Radiu Sochaczew 5 po 16. Tomek Marciniak, witam.

0: I oczywiście Sylwia Grzeszczak. Tymczasem w Radiu Słuchaczy w czas i pora na dzisiejszy.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Przebój 1993 roku. Hadaway, What is Love? Już teraz. Dajcie głośniej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 16 słuchacie Radia Sochacze. W najbliższy weekend sezon 2026-2027 rozpoczynają rugbiści sochaczewskiego Orkana w Ekstralidze Rugby. Na pierwszy mecz zaprasza Robert Małolepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
1: Tym razem 13.30, bo wiadomo, w Sochaczewie w ten weekend dużo się dzieje. Mamy WSC Festiwal, więc nie chcieliśmy wchodzić w kolizję z takim świetnym wydarzeniem. W związku z tym przenieśliśmy mecz na godzinę 13.30. Normalnie będziemy grali o tej 15.00 zazwyczaj, chyba że to będzie mecz telewizyjny, bo to też ważna informacja. Ekstraliga Rugby wraca do Polsatu Sport i my też będziemy w tym Polsacie Sport i z tego jesteśmy bardzo dumni, bo jesteśmy jedynym klubem sportowym z powiatu sochaczewskiego, który ma zasięg ogólnopolski i może być pokazywany przez ogólnopolską telewizję. Natomiast ten najbliższy mecz, niedziela 13.30, gramy z Lechią Gdańsk. Serdecznie zapraszamy na sochaczewską Marakanę. Mogę powiedzieć, że mamy nowego pięknego grilla, więc warto przyjść na trzecią połowę meczu, spróbować, jak smakuje kiełbaska z nowego grilla. Zapraszam oczywiście przede wszystkim, by zobaczyć naszą nową, starą drużynę, bo drużyna zachowana, ale dużo w niej takiego świeżego powiewu, nowego spojrzenia. Wiele się wyjaśni w najbliższą środę, a najwięcej wyjaśni się w najbliższą niedzielę 13.30, sochaczewska Marakana. Zapraszamy.
0: Ale ja dodam, że Radio Sochaczew i portal tu sochaczew.pl to generalni patroni medialni naszych rugbistów.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
3: Czy wiesz, że woda

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: 21 minut, 17 w Radiu Sochacze. W kolejna dawka informacji dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Nie zmieniła się sytuacja na węźle Biskitkach od Żyrardowa. Jadąc bardzo długi korek, przybyło też samochodów jadących od Guzowa, Sochaczewa. Na dwójce zjazd na węźle Biskitkach też zakorkowany i stara trasa na Biskitki Żyrardów również. Tutaj dużo aut. Tam trwa remont ronda i to też ma odzwierciedlenie na to, co dzieje się na drogach. Remonty w Zakrzewie na 705 w kierunku Skierniewic. Stoi rondo na Żyrardowskiej od Bielic jadąc. Więcej samochodów też w Kuznocinie. Przybyło aut w centrum Sochaczewa, na Traugutta, Warszawskiej, Płockiej, Gabłowskiej i Piłsudskiego. Tutaj tłoczno, Warszawska w obu kierunkach, ruch wzmożony. Przypominam, zamknięta jest ulica Kochanowskiego od skrętu w kierunku garaży do ulicy Targowej. Nie jeździmy na Pamięć, podobnie na Kraszewskiego trwają remonty drogowe i tutaj wyjazd na Aleję Sześćsetlecia również utrudniony. Zresztą na tej ostatniej dosyć spory ruch. Na Piłsudskiego od Olimpijskiej po Warszawską ruch wzmożony. Stoi też Trojanowska. Tutaj tłoczno w kierunku ulicy Młynarskiej i na skrzyżowaniu z Aleją Sześćsetlecia i ze Staszica.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Jeszcze więcej muzyki na lato.
5: Radio Sochacze.
6: Autopromocja.
7: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
13: Letnie granie.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Tą informacją rozpoczniemy dosłownie za 3 minuty wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 17.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
10: Ja legę.
9: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
11: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
9: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższych dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
11: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
9: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica, groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6,46 zł, a za olej napędowy 7,47 zł za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Bardzo przyjemny zachód słońca. Tak, tak, zachód, bo słońce zajdzie tuż przed 20. Powoli chyli się ku zachodowi. 19 stopni na termometrach, słoneczko gdzieś, choć zachmurzenie takie, powiedziałbym, dosyć spore. Jeżeli chodzi o to, co w nocy i o to, co jutro, o tym będziemy mówić za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: I wracamy do letniego grania w Radiu Sochaczew. 4 po 17 na zegarach. Tomek Marciniak, witam ponownie. I słuchajcie nas uważnie, bowiem będę miał do 18 do rozdania bardzo ciekawe i interesujące bilety. Wstęp dokąd? O tym dowiecie się, pozostając z nami. Rod Stewart, na dobry początek.

0: 19 po 17. Słuchajcie Radia Sochaczew, obiecałem, że do 18 będę miał dla was pewne bardzo interesujące, podwójne zaproszenie. Jeszcze nie powiedziałem, na co, już dzwoni telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Witam, Adam z tej strony.
0: Cześć Adam, nie powiedziałem na co. Chodzi o letnią scenę w Żelazowej Woli, która zaprasza w ten weekend na spotkanie z muzyką jazzową. Czy jesteś zainteresowany podwójną wejściówką na w sobotę, na 19, gdzie wystąpi Dominik, Wania i trio RGG?
1: A nie, nie znam akurat.
0: Nie, nie znasz. To dzięki za telefon 863-2222. Chodzi o letnią scenę w Żelazowej Woli. Będzie to weekend z jazzem i ja mam dwie wejściówki na to wydarzenie. Można spędzić naprawdę bardzo przyjemnie ten wieczór. Wieczór, bo to od 19 już będzie początek. Także trzeba zabrać jakiś ciepły sweter albo jakąś kurtkę i wybrać się z osobą towarzyszącą. 863-22-22. Kto ma ochotę na występ Dominika, Wani i RGG, niech do mnie teraz zadzwoni. Czekam jeszcze przez kilkanaście sekund. Koncerty w Żelazowej Woli, letnia scena, która zaprasza w najbliższy weekend na spotkanie z muzyką jazzową Dominik, Wania i RGG. A nie, mogę jeszcze dać ewentualnie na kasie Pietrzko i Sławka Jaskółkę, którzy to wystąpią w niedzielę 23 sierpnia, czyli co, albo to, albo to. Kto ma ochotę, jeszcze 10 sekund poczekamy. Widzę, że nie ma chyba zainteresowania. Nie mogę w nieskończoność czekać. No trudno, zostają wejściówki z nami. Może uda się je rozdać w innym terminie.
2: To promocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Letnie granie.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać.

0: Modern Talking na antenie Radia Sochaczew, czyli tanecznie i żywiołowo, i tak też będzie 27 sierpnia, w ostatni czwartek wakacji. Co będzie? Oczywiście, że wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Ja mam tym razem dwie wyjściówki na to wydarzenie, ale tutaj są dwa warunki. Trzeba po pierwsze nie być laureatem konkursu w Radiu Sochaczew przez ostatni miesiąc, a po drugie trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Paweł.
0: Jeszcze raz, jak imię?
1: Paweł.
0: Paweł. Wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Trwa już 26. edycja przed nami. Od samego początku są tam trzy zespoły. Classic, Boys i formacja Akcent. I teraz twoje zadanie jest odpowiedzi na pytanie, która z tych ekip jest najstarsza i w którym roku powstała?
1: Akcent.
0: Który rok?
1: 30 lat gdzieś będzie już?
0: 30 lat czy będzie? No, powiem ci szczerze, że będzie, ale nie podałeś dokładnie, dlatego nie mogę ci tego uznać. Czy będzie 30 lat, jakbym ci odpowiedział na pytanie, to będzie wtedy zbyt łatwo, a ja ci nie mogę tutaj podpowiadać. 8632222 to jest numer do Radia Sochaczew. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Kamila.
0: Kamila, zespół, który zespół z trzech? Akcent, Classic i Boys, bo te trzy występują od samego początku na Wielkim Pożegnaniu Lata w Iłowie. Jest najstarszy, w którym roku powstał?
2: Akcent na przełomie 89 i 90.
0: Jeszcze raz, 89 i którego?
2: 89.
0: No i tu jest dobra odpowiedź. Uznaję ci to. Tak, to jest 89 rok. Zenek i Martyniuk i Mariusz Anikiel założyli wtedy ten zespół w Bielsku Podlaskim dokładnie. Kogo zabierzesz do Iłowa?
2: Narzeczonego Filipa.
0: Filipa narzeczonego. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.

0: Reklama.
1: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od 18 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem wiadomości teraz bardzo ważne dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół, bowiem trwa nabór wniosków w ramach programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko, jeszcze we wrześniu powinni się pospieszyć.
1: Do 12 sierpnia w całej Polsce rodzice i opiekunowie złożyli ponad 2 355 tysięcy wniosków o tak zwane 300+, na przeszło 3 450 tysięcy dzieci. Łącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 886 milionów złotych. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: Wyjaśniał Wojciech Ściwiarski, rzecznik regionalny ZUS-u.
2: Radio Słuchacze 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Zbliżamy się do 18:00, za chwilę wiadomości, a w nich o podwyżkach cen żywności, które czekają nas w najbliższych miesiącach.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 18:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczanie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
8: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
7: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miszkolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
9: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
7: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy 2 okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Weatherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali lokali innym bywalcom lokali.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 16 stopni to jest temperatura odczuwalna w Sochaczewie i okolicach. Słońce gdzieś schowane za chmury. Być może że przelotnie jeszcze z nich popada, ale w nocy już nie będzie padać. Do 10 stopni spadnie temperatura, natomiast środa przywita nas słonkiem i temperaturą na poziomie 11 stopni o poranku, a później ta temperatura będzie szła do góry i powinna zatrzymać się na poziomie 22 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wtedy też możliwe przelotne opady deszczu, ale już druga część jutrzejszego dnia bez opadów.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Letnie granie, ciąg dalszy w Radiu Sochaczew 5 po 18, ale jak w każdy wtorek już za chwilę kolejna odsłona audycji Sekrety Szefa Kuchni, na którą serdecznie zapraszam. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Kolejna odsłona wakacyjna, odsłona Sekretów Szefa Kuchni. Witam serdecznie Katarzynę Siekierską, restauratorkę Sela Wi Sochaczew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: O smaku dzieciństwa sobie porozmawiamy, a mianowicie o miodzie będzie teraz nasza rozmowa. I od razu pytanie, dlaczego miód to smak dzieciństwa?
4: Miód ma dla mnie szczególny wymiar, bo tak naprawdę jest częścią historii mojej rodziny i towarzyszy mi od dzieciństwa właśnie. Mój tata jest pszczelarzem, wcześniej pszczelarzem był mój dziadek, więc u nas w domu miód zawsze był czymś więcej niż tylko słoikiem stojącym w kuchni, bo od dziecka wiedziałam, ile pracy pszczół i człowieka kryje się w tym słoiku i ule, czy wirowanie miodu, zapach świeżego.
3: Czyli?
4: Miodobranie.
3: Miodobranie,
4: tak jest.
3: Okay.
4: Zapach świeżego miodu i przede wszystkim to, że od zawsze wiemy, że ten nasz miód, skąd ten nasz miód pochodzi, to u mnie coś, co mamy każdego lata, a w takim wirowaniu, czyli miodobraniu, brałam udział wielokrotnie. Dlatego ten dzisiejszy temat jest dla mnie wyjątkowy, bo chciałabym opowiedzieć nie tylko o tym, jak wykorzystać miód w kuchni, dlaczego ten miód może smakować zupełnie inaczej jeden od drugiego, ale też o tym, jaką pasją i miłością są pszczoły dla mojego taty, jakie były dla mojego dziadka.
3: Zapytam córkę pszczelarza w takim razie o dwie rzeczy. Czy miód, czy to prawda, że miód nie ma terminu ważności, że on jest cały czas?
4: Tak.
3: Prawda,
4: tak.
3: Prawda. A druga sprawa, czy każdy miód smakuje tak samo?
4: No zdecydowanie nie i od tego nauczyłam się już bardzo wcześnie, bo kiedy próbujemy różnych miodów tak od razu, jeden po drugim, wtedy najlepiej nam jest wychwycić tą różnicę. Miód akacjowy jest bardzo jasny, jest łagodny, delikatny i w zasadzie on najdłużej pozostaje płynny. Rzepakowy to zupełnie inny miód, taki, który bardzo szybko się krystalizuje, robi się jasny, niemal biały i ma kremową konsystencję. Często można go używać jak masełka na chlebie. Lipowy jest bardziej wyrazisty, mocno aromatyczny, a gryczany ciemny, intensywny, ma bardzo charakterystyczny smak i właśnie w kuchni on się świetnie sprawdza do mięs, marynat, czy takich mocniejszych, intensywniejszych sosów.
3: Jest jeszcze wielokwiatowy.
4: No i oczywiście wielokwiatowy, który może smakować trochę inaczej, w zależności od tego, jakie rośliny w okolicy, gdzie stały ule, były.
3: Czy powiedziałaś, że wielokrotnie brałaś udział w tak zwanym wirowaniu, czyli zbieraniu miodu.
4: Tak.
3: A skąd pszczelarz wie, kiedy jest ten czas i ten moment? Bo przełom lipca i sierpnia to dla pszczelarzy już jest koniec sezonu, podobno.
4: No tak, bo to też nie jest tak, że pszczoła przylatuje sobie i mówi, o dzisiaj zbieram tylko lipę. Musimy bardzo zwracać uwagę na to, które rośliny kiedy kwitną. Pszczelarz tak naprawdę obserwuje, co w danym momencie kwitnie w okolicy pasieki, bo to jest też dosyć ważne i z jakich roślin pszczoły mają największy pożytek. Dlatego bardzo ważny jest również termin tego miodobrania. Jeżeli w okolicy kwitnie głównie rzepak, no to otrzymujemy miód rzepakowy. Później może przyjść czas na akację, na lipę, czy na inne rośliny, czy po prostu wielokwiatowy. Pszczelarz bardzo uważnie też, tak jak mój tata, bardzo uważnie obserwuje pogodę, bo tego miodobrania nie planuje się w przypadkowy dzień. Najlepiej wybrać suchy dzień, ciepły, kiedy pszczoły pracują i dużo tych pszczół jest poza ulem. Bo kiedy pada, pszczoły nie wylatują tak intensywnie.
3: Boją się zmoknąć.
4: I one są w ulu po prostu.
3: Okay.
4: Dlatego wysoka wilgotność nie sprzyja wirowaniu miodu. I bardzo ważne jest też to, czy sam miód jest już dojrzały. A to tutaj to akurat wie tylko tata, czy tylko pszczelarz, bo pszczoły przynoszą do ula nektar, który początkowo zawiera dużo wody. Dopiero później odparowują z niego nadmiar wilgoci i kiedy ten miód jest gotowy, gotowy, zamykają komórki plastra cienką warstwą wosku i wtedy mówimy, że plaster jest zasklepiony. I to na to właśnie między innymi patrzy pszczelarz. Moim zadaniem przy wirowaniu zawsze jest odsklepianie takiej ramki, czyli mam takie specjalne widełki i otwieram te...
3: plaster.
4: Tak, dokładnie.
3: Ale czy może być taka sytuacja, że jednego roku na przykład lipowy miód smakuje tak, a za rok inaczej?
4: Tak, bo miód jest produktem natury i wszystko zależy od pogody, od temperatury, od ilości deszczu, od tego, co w danym roku kwitło, gdzie dokładnie stały ule przede wszystkim. Dlatego ten miód lipowy z tej samej pasieki nie musi zawsze co roku smakować identycznie. No ale to jest właśnie w nim piękne.
3: Okej. A dlaczego miód się krystalizuje? Z czego to wynika? Bo on się nie psuje, jak ustaliliśmy, prawda?
4: Nie, absolutnie nie. To jest właśnie taki jeden chyba z najczęstszych mitów dotyczących miodu. Krystalizacja jest zupełnie naturalnym procesem. Niektóre miody krystalizują bardzo szybko, czyli właśnie ten rzepakowy, o którym już wspominaliśmy, a inne, tak jak akacjowy, mogą bardzo długo pozostać płynne. Jeżeli miód się zrobił gęsty albo twardy, to absolutnie nie oznacza, że się zepsuł. Natomiast jeżeli chcemy, żeby ten skrystalizowany miód znowu zrobił się płynny, absolutnie nie wkładamy go do mikrofalówki ani do wrzątku, bo miód nie lubi bardzo gorącej, wysokiej temperatury.
3: Traci właściwości.
4: Dokładnie. Lepiej wstawić do ciepłej kąpieli wodnej i poczekać, ogrzewać go delikatnie, aż on się po prostu rozpuści. No ta wysoka temperatura niestety odbiera mu naturalne składniki i aromat przede wszystkim.
3: Obojętnie o czym byśmy nie rozmawiali, czy to jest warzywo, czy to jest owoc, czy to w tym przypadku dzisiejszym smak dzieciństwa, czyli miód, masz przygotowany pewien przepis związany, no, dziś z miodem.
4: Tak, miód można wykorzystywać w kuchni na wiele sposobów. Dziś zrobimy pieczoną marchewkę z miodem, z tymiankiem i fetą. Jest to przecudowne danie. Bardzo serdecznie polecam, żeby spróbować, tym bardziej, że teraz mamy przepyszną, piękną, młodą marchew. Składniki jak zawsze na 4 porcje, około 800 gram młodej marchewki, 2 łyżki oliwy, 1,5 łyżki miodu, najlepiej takiego wielokwiatowego albo akacjowego, 1 łyżeczka musztardy, kilka gałązek świeżego tymianku, 100 gram sera feta, pistacji, około 30 gram sól, pieprz i sok z cytryny. Marchewki myjemy, takie większe przekrawamy wzdłuż na pół, mieszamy oliwę z miodem, musztardą, tymiankiem, solą i pieprzem. Obtaczamy w tym marchewki i pieczemy około 25-30 minut w 200 stopniach. Chcemy, żeby były miękkie, ale żeby nadal były jędrne i pięknie przypieczone. Po wyjęciu z piekarnika skrapiamy odrobiną soku z cytryny, posypujemy pokruszoną fetą i pistacjami i mamy bardzo proste danie, którym jest słodycz miodu, słoność fety, kwasowość cytryny i chrupiące pistacje.
3: I do tego, tak jak słucham, to takie, powiedziałbym, niekaloryczne. Tu postawimy kropkę i do tematu miodu oczywiście jeszcze wrócimy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
5: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Kasia, restauratorka, właścicielka restauracji Sala Vie. Rozmawiamy o miodzie. Jak pszczoła komunikuje się z drugą pszczołą? Gdzie najlepiej polecieć, zebrać nektar? Tak trochę żartobliwie, ale zawsze mnie to interesowało, bo mówiliśmy o tym, że pszczoły na przykład podczas deszczu nie wychodzą z ula. To dla mnie jest zrozumiałe. Ja też je lubię moknąć. Ale jak już jest ciepło, jest ładna, słoneczna pogoda, to jak one się komunikują? Czy jest może podział, że królowa mówi, dziś wy lecicie na rzepak, a wy lecicie na lipę na przykład. Czy tak jest?
1: No rzeczywiście to jest bardzo fascynujące, bo pszczoła, która znajdzie dobre miejsce, gdzie jest pełno kwiatów, potrafi po powrocie do ula przekazać innym, gdzie one mają lecieć. Robi specjalny taniec, którym pokazuje kierunek i odległość. Czyli można by było powiedzieć, że pszczoły mają swój taki GPS, jeszcze zanim my mieliśmy GPS, a są nim nie mapy, jest nim po prostu taniec.
0: Zapytam o temat, który może okazać się bardzo, bardzo szeroki. Co można zrobić z miodem, oprócz tego, żeby dolać go na przykład zimową, czy tam jesienną porą do gorącej herbaty?
1: No miód jest fantastycznym składnikiem kuchni wytrawnej przede wszystkim. Łączy się ze słonym, z kwaśnym, z pikantnym, z gorzkim. Możemy go używać do serów, możemy używać go do mięsa, do marynaty, do sosów, do dressingów, do pieczonych warzyw. W zasadzie tutaj mamy bardzo szerokie...
0: Tak byś mogła podać kilka przykładów, z czym najlepiej się miód łączy.
1: Okej, okay. Miód i musztarda. To jest moje jedno z najbardziej ulubionych, taki dressing miodowo-musztardowy. Uwielbiam. Świetna marynata również do kurczaka, nie tylko do sałatek. Albo jako właśnie baza dressingu do sałatki. Miód i ser kozi. Tutaj świetnie się komponuje słodycz miodu, która pięknie równoważy słony smak sera. Miód i orzechy. To też w sumie chyba dosyć znane połączenie, takie klasyczne do serów, do deski serów. Miód i tymianek to jest świetne zioło, fantastyczne do właśnie pieczonej marchewki, o której już wspominaliśmy, do dyni, która się niedługo pojawi, czy w ogóle do innych warzyw. I jedno z moich takich ulubionych połączeń to miód i chili, ponieważ najpierw czujemy słodycz, a po chwili dopiero pojawia się ta pikantność chili. Jest to świetne do kurczaka, do pizzy, do pieczonych warzyw, ale do sera również. Możemy go sobie
0: zgrillować. Wspomniałaś o marynatach, do kurczaka, powiedziałem, że do sałatek. Dlaczego miód jest właśnie takim bardzo dobrym dodatkiem? Albo nawet niekiedy bazą do tego, żeby stworzyć jakąś marynatę?
1: Bo miód nie tylko nadaje tej naszej potrawie słodycz, ale podczas pieczenia czy grillowania pomaga uzyskać piękne zarumienienie i taki lekko karmelowy smak. Ale tutaj też trzeba uważać, bo miód zawiera dużo cukrów i w wysokiej temperaturze bardzo szybko może się przypalić, dlatego jeśli grillujemy na mocnym ogniu, to warto tą ilość dużą miodu użyć pod koniec pieczenia albo pod koniec grillowania, nie od razu na początku.
0: Wspomnieliśmy wcześniej, że żeby miodu nie rozpuszczać w gorącej temperaturze, w mikrofali, w gorącej wodzie, bo traci właściwości. No właśnie, a ja zapytam, czy dodawanie do gorącej herbaty to jest plus czy minus? Czy można, czy nie można?
1: Teoretycznie można, ale warto tutaj rozprawić się z jednym mitem, że miód dodany do gorącej herbaty nie staje się szkodliwy, natomiast bardzo wysoka temperatura może zniszczyć tam taką naturalną część enzymów i zmienić jego delikatny aromat. Dlatego jeśli pijemy herbatę z miodem, warto chwilę poczekać, nie do takiej bardzo gorącej dodać miód, tylko dopiero po chwili sobie.
0: A jak go przechowywać prawidłowo?
1: Miód jest bardzo trwałym produktem, już o tym rozmawialiśmy właśnie. Nie lubi jednak wilgoci, nie lubi światła i nie lubi wysokiej temperatury, więc najlepiej go przechowywać w szczelnie zamkniętego, w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. No i na pewno, to też jest ważne, jak mamy duży słoik miodu, nie wkładamy do słoika mokrej łyżeczki, bo miód bardzo łatwo chłonie wilgoć i zapachy z otoczenia, więc suchą łyżeczką.
0: Takie specjalne drewniane zakończone kółkiem.
1: Żeby była sucha.
0: Żeby była sucha. Tak. Ale jeżeli napoczniemy taki litrowy słoik miodu i wiadomo, że nie zużyjemy go od razu, to on się popsuje?
1: Nie popsuje się.
0: Dobrze. I przepis kolejny będzie na słodko, ale

0: Nie tylko na słodką.
1: Tak, dzisiaj zrobimy łososia. Dawno nie mieliśmy żadnej ryby, więc dzisiaj zrobimy łososia w glazurze miodowo-musztardowej z cytryną. Tu również pracujemy na 4 porcje, czyli potrzebujemy 4 filety z łososia, tak około 170 gram 1, 1,5 łyżki miodu, 1,5 łyżki musztardy, 1 łyżkę oliwy, 1 łyżkę soku z cytryny, 1 mały ząbek czosnku, sól, świeżo mielony pieprz, no i oczywiście świeży tymianek, który świetnie łączy się nam z miodem. Zaczynamy od bardzo prostej glazury, czyli mieszamy miód z musztardą, z oliwą, z sokiem z cytryny i przeciśniętym ząbkiem czosnku. Łososia delikatnie solimy i pieprzymy, układamy skórką do dołu i smarujemy przygotowaną glazurą. Takiego łososia pieczemy w temperaturze 190 stopni przez 12-15 minut w zależności od grubości naszych filetów. Nie pieczemy go zbyt długo, bo łosoś bardzo łatwo robi się suchy, więc trzeba tutaj ostrożnie. Po wyjęciu możemy dodać jeszcze trochę świeżego koperku, tymianku właśnie i kilku kropel cytryny. Jeżeli używamy w ogóle miodu do glazury, już o tym też wspominałam, obserwujemy tą rybę podczas pieczenia, ponieważ ten miód zawiera naturalne cukry, dlatego bardzo szybko się rumieni i to właśnie dzięki niemu łosoś dostanie taką piękną, błyszczącą, lekko skarmelizowaną powierzchnię.
0: Jeszcze chciałbym, żebyśmy dopracowali tutaj kwestię piekarnika, bo mówimy, że pieczemy łososia góra-dół, czy termoobieg?
1: Tak, góra-dół.
0: Góra-dół.
1: Tak jest.
0: Katarzyna Siekierska, restauratorka z Cerawi, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Za 9 minut 19. Tymczasem dużymi krokami zbliża się tegoroczna odsłona WSC Festiwalu. Jaki jest line-up? Wyjaśnia Jakub Okraska, kierownik komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Sochaczew.
1: Piątek. Tutaj bardziej klubowo zacznie DJ Revan, potem Brylant, następnie wystąpi Wiktorek CO, DJ Dziekan oraz Trips. Jeżeli chodzi o sobotę, tutaj zdecydowanie mocniej wchodzimy w brzmienia rapowe. Wystąpi Kosa, Tymek, Małach i Rufus, Rychu Peja oraz gwiazdą wieczoru będzie Guzior. Jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj mamy najbardziej różnorodny dzień muzycznie. Rozpocznie grupa Echo Ulicy, później na scenie pojawi się Monika Kociołek, następnie Meduza, wyczekiwany Skolim, Blacha 2115 oraz wszystkie występy ubarwi zespół Red Fire Cheerleaders Sochaczew.
0: Serdecznie zapraszamy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.

0: oczywiście Whitney Houston z We'll Always Love You. Zawsze będę cię kochać. I romantycznie się zrobiło na koniec 18. Za chwilę wiadomości o 19, a w nich o dużych pieniądzach, jakie są przeznaczone na walkę z suszą w najbardziej zagrożonych w Polsce województwach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
3: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnicy Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Kolejni ranni w wypadku autokaru Polacy wrócą prawdopodobnie jutro do kraju. Strażacy ugasili pożar lasu przed Morskim Okiem. Duże pieniądze na walkę z suszą w najbardziej zagrożonym w Polsce województwie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro szpitale na Węgrzech prawdopodobnie opuści 12 Polaków rannych w wypadku autokaru w ostatni weekend, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych, których stan na razie nie pozwala na powrót do Polski. W tragicznym wypadku w niedzielę zginęło 12 osób. Jak informuje dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne tego wypadku, ale ich ciała jeszcze nie są sprowadzane do kraju, to ze względu na procedury stosowane na Węgrzech, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
9: Oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi i dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
8: Dziś jeszcze ministerstwo nie jest w stanie podać daty, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowi ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Zapalił się niewielki obszar, paliła się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyna pożaru nie jest znana, ale jest to miejsce odległe od szlaku i trudno dostępne. W słowackiej części Tatr pożary ściółki leśnej zdarzały się już wielokrotnie. Południowe stoki Tatr są bardziej nasłonecznione i narażone na przesuszanie. Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Według danych Unii Europejskiej to najbardziej zagrożonym pustynnym regionem Polski. Jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionem w Europie jest województwo łódzkie. Stąd duże kwoty wydawane, by z tym walczyć. Województwo przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z tego regionu. Będą mogły między innymi poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy, czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
8: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izodorczyk.
11: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
8: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Koncert Artura Żmijewskiego, Koen po miłości kres oraz spektakl Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy znalazły się wśród atrakcji 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Impreza rozpocznie się już za 4 dni i potrwa tydzień.
0: Po 19 letnie granie w Radiu Sochaczew, 18 dzień sierpnia, wtorek. Ilona i Helena obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Już dla was, lokal.

Ja przypominam, że w najbliższy weekend letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na trochę jazzu. Wystąpią w sobotę Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko i Sławek Jaskółkę. I na to wydarzenie mamy podwójne zaproszenie. Początek w sobotę i w niedzielę o 19:00, także macie do wyboru. Jeżeli ktoś się do mnie dodzwonił w tym momencie, dostanie taką podwójną wejściówkę. Można sobie zaplanować, jeżeli lubicie muzykę jazzową, ten weekend. No, ja polecam, naprawdę warto, także zapraszam do dzwonienia 863 22 22. Kto ma ochotę wybrać się w najbliższy weekend na letnią scenę w Żelazowej Woli w klimacie jazzu, to niech do mnie teraz dzwoni. Czekam jeszcze kilkanaście sekund.

0: Nie ma chętnych, szkoda, wejściówki zostają, może jutro będzie ktoś zdecydowany.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Za 20 minut 20, za 20 minut kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata. Tymczasem przypominamy, że do 27 sierpnia, czyli dokładnie tydzień pozostał do zapisania się na 25 jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To najstarszy rajd rowerowy na terenie powiatu sochaczewskiego. W tym roku start z placu Kościuszki. To już jest tradycja, a my tam w Młodzieszynie. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Tymczasem w tym roku z okazji na jubileusz przygotowano pewną niespodziankę.
1: W tym roku w sposób specjalny chcemy nagrodzić tych, którzy mają najwięcej edycji rajdu na koncie. Oczywiście takim udokumentowaniem edycji są certyfikaty z poprzednich rajdów, bo każdy uczestnik naszego rajdu otrzymuje pamiątkowy certyfikat z danego roku. Wiem, że są nasi stali uczestnicy, którzy nie opuścili ani jednej edycji naszego rajdu od roku 2000, bo 2 lata nam zabrała pandemia. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby wyszukać gdzieś w domowych szufladach, w domowym regale certyfikaty z poprzednich lat i te certyfikaty zabrać ze sobą na jubileuszowy rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej.
0: A mówił jeden z głównych pomysłodawców i organizatorów tego rajdu, poseł Maciej Małecki. Przypomnę, że w organizację włącza się Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i miasto Sochaczew.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama. Stał.

0: za chwilę kolejna porcja wiadomości na antenie Radia Sochaczew. A w nich powiemy m.in. o tym, kto będzie nowym kolegą klubowym Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona.
1: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata. Zapraszam.
9: Trwają przygotowania do wypisu rannych Polaków z węgierskich szpitali. Kolejne muzeum w akcji za symboliczną złotówkę. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu już oficjalnie zmienił klub. Będzie kolegą z boiska Wojciecha Szczęsnego. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób rannych jutro będzie gotowych do wypisania z węgierskich szpitali. To najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. O czym więcej Tomasz Węsk.
10: Identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona. Poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu.
10: Z węgierskich szpitali w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może zostać wypisanych 12 osób, które zostały ranne w wypadku. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
12: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
10: Które ustalają między sobą resorty zdrowia i obrony. Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego.
9: Strażacy ugasili pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. W trudno dostępnym terenie wykorzystano śmigłowiec i duży dron topowców. 2 strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca w rejonie zadymienia. Przy użyciu piły elektrycznej przecięli oni palące się drzewo, a następnie ręcznymi narzędziami obkopali teren pogorzeliska i dokładnie przelali go wodą. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego z drzew.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Kolejne muzeum dołącza do ministerialnej akcji za symboliczną złotówkę. To Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za Złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów. Przypomina resort kultury. Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Dotychczas w akcji brało udział 18 państwowych instytucji kultury. Między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Muzeum Narodowe w Warszawie, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany, potwierdziły dziś wieczorem oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest aż do 2030 roku. Rodri, uznany za najlepszego piłkarza tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok, już w poniedziałek wylądował w Barcelonie. Powiedział wówczas dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie marzeń. W klubie ze stolicy Katalonii rezerwowym bramkarzem wciąż jest Wojciech Szczęsny.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz. W drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu górą wynikiem 6-1, 6-1 była Polka, która sięgnęła później po brązowy medal. Serena i Venus Williams za to odpadły w pierwszej rundzie debla w Cincinnati, przegrywając 2-6, 6-1 i 8-10 z Ukrainką Martą Kostiuk oraz Amerykanką Peyton Stearns. Amerykańskie tenisistki zagrały ze sobą wspólnie pierwszy raz od 4 lat. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. Jak donosi włoska prasa, 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Wciąż nie jest pewny jego start w ostatnim turnieju wielkoszlemowym. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, za to kibice królowej sportu zacierają ręce na meeting Diamentowej Ligi. Jeden z nich odbędzie się w weekend na Stadionie Śląskim. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
14: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
15: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zajdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
14: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
13: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu oraz kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Papetion, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM we wtorkowy już wieczór. Tymczasem przed nami trzydniowy WSC Festiwal, który startuje w najbliższy piątek. W amfiteatrze odbędzie się w sumie 15 koncertów gwiazd muzyki rapowej, klubowej, popu, a także po prostu muzyki tanecznej. Wiele osób zadawało sobie pytanie, czy wystąpi jedna z największych gwiazd, czyli Skolim. Otóż wystąpi w naszym amfiteatrze. Stało to pod znakiem zapytania po ostatnim upadku muzyka ze sceny, w wyniku czego artysta doznał obrażeń nogi. Mimo częściowego nieuruchomienia Skolim nie odwołał żadnego koncertu i zawita do Sochaczewa w niedzielę o 20:00. Już teraz serdecznie zapraszamy.
1: Letnie granie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: teraz w Radiu Sochaczew zaglądamy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, który jest organizatorem kolejnego półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Na to wydarzenie zaprasza Klaudia Barańska z Mosiru.
1: Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzury zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
2: Letnie granie.

0: To jeszcze w Radiu Słuchacze w tradycyjnie, jak w każdy wtorek, przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy od 9 do 13. Osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód tożsamości i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.